Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Po raz drugi w historii Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Od tej informacji oczywiście rozpoczynamy. Tragiczny finał akcji na jeziorze Kisaino. Z wody wyłowiono ciało poszukiwanego 33-latka. Ponad 5 tysięcy kanadyjskich strażaków walczy z pożarami lasów. W całym kraju wybuchło ich prawie 1000. Na zegarze 6:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata, ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106. minucie Ferran Torres.
1: Uwaga, Nico, pusta bramka, gol! Gol dla Hiszpanii!
0: Tak to brzmiało w TVP. Hiszpanie mieli wielką przewagę, a jak dokładnie wyglądała walka o tytuł najlepszej drużyny świata? To pytanie o poranku do naszego reportera Jakuba Krzyżaka.
2: A bardzo jednostronnie. Hiszpania od początku dyktowała warunki, całkowicie dominując Argentynę. To widać w statystykach, bo przez cały mecz ekipa Lamina Yamala oddała aż 20 strzałów, z czego 11 w światło bramki. Drużyna Lionela Messiego tylko 3, w dodatku niecelne. Argentyńczycy też sporo faulowali, co przełożyło się na 5 żółtych i 1 czerwoną kartę. Te w 93 minucie zobaczył Enzo Fernandez. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Pierwszego i jedynego gola w tym meczu strzelił w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpania tym samym zdobyła mistrzostwo po 16 latach przerwy.
0: Mecz finałowy oglądał z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, a także wiele gwiazd światowego showbiznesu. Na stadionie zasiadło ponad 80 tysięcy widzów. A my zmieniamy temat. W wiadomościach tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Z jeziora Kisaino wyłowiono ciało 33-latka. Znaleziono je niedaleko kei na głębokości około 6 metrów. Mężczyzna zaginął poprzedniej nocy w miejscowości Piękna Góra. Wypoczywał tam razem z dwoma znajomymi. Mężczyźni mieli wspólnie oglądać mecz. W pewnym momencie 33-latek opuścił łódź i od tego momentu nie było już z nim kontaktu. W niedzielę znajomi zgłosili zaginięcie mężczyzny. Potem na brzegu znaleziono jego klapki. Po brawurowej ucieczce są zarzuty dla 24-latka. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Ciężarówką staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił pojazd w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna wpadł w ręce policji w Wielkopolsce.
3: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach.
0: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W pojeździe znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, także dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki. W wiadomościach Kanada ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. W całym kraju jest ich teraz prawie 1000. W akcji także 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów do ewakuacji. Walka z żywiołem jest bardzo trudna, to przez fale upałów i niski poziom opadów. Wśród najbardziej zagrożonych są niewielkie społeczności indiańskie, które zamieszkują odległe tereny. Część z nich została już ewakuowana. Prezydent Trump oświadczył, że chce, by Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach, które jest skutkiem pożarów lasów w Kanadzie. Zagroził, że związane z tym koszty zostaną dodane do ceł.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To najbardziej aromatyczne zbiory. Rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich plantacji w Wielkopolsce nie brakuje.
5: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówił Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych, a z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki i syropy.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Po weekendzie dzień dobry, rozpoczynamy nowy tydzień, 20 lipca w kalendarzu.
7: Witamy, Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9:00.

0: 11 minut po godzinie 6, jak już mówiliśmy, 20 lipca, więc składamy życzenia. Imieniny, mogę ja?
1: Tak, proszę.
0: Obchodzą Aureliusz, Czesław, Czesława, Hieronim, Leon, Leona, Ludwika, Małgorzata, Modest, Paweł i Remigiusz.
1: Czytam, że dzisiaj dzień Peruna, ja wczoraj na Perunie stałam.
0: Na którym?
1: Tylko chwilę. Na drugim.
0: A to też dobrze.
1: Carlos Santana, meksykański gitarzysta rockowy i jazzowy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
0: Aktorka Anna Chodakowska, również w kalendarzu.
1: Aktorka, działaczka społeczna Anna Dymna.
0: A także wokalistka jazzowa Grażyna Łobaszewska. Wszystkiego najlepszego. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
3: Co takiego powinniśmy dopatrywać się w znaku Jonasza? W znaku Jonasza, o którym mówi dzisiaj ewangelista Mateusz, powinniśmy doglądać opamiętania, zaprzestania grzesznego życia. Może byłoby trzeba popatrzeć na moje życie i zobaczyć, czy takiego znaku gdzieś nie przespałem. Znaku Jonasza, który miał mnie wyrwać z błędnego, z grzesznego przekonania. Popatrzmy dzisiaj na swoje życie i zobaczmy, czy Pan Bóg nie dawał takich znaków, posługując się często konkretnymi ludźmi, którzy nawoływali nas do przemiany życia, którzy mówili nam, że w tej dziedzinie powinniśmy zachować umiar, że tutaj powinniśmy poszukać opamiętania. Czy nie przespałem znaku Jonasza?
4: Radio Plus Warszawa.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: mistrzostwa, to już było.
1: Nie, zupełnie. Oglądałeś?
0: Doglądałem, chociaż nie doczekałem do wręczania pucharu, bo to już za późno się wszystko skończyło.
1: Ja czytałam, że beznadzieja ze strony Argentyny. Że...
0: No, jednostronny mecz, no.
1: Że bardzo brutalni byli.
0: I nawet Messi nie błysnął.
1: Ale za to miejsce trzecie, to znaczy mecz o trzecie miejsce, to sypnął bramkami.
0: Tam. Ja nie wiem, co było gorsze. To znaczy, w sensie... No, fajnie 6-4, ale trochę
1: ale
0: jak...
1: Ale też nie było widowiska, mówisz?
0: Nie, widowisko było trochę jak na boisku pod blokiem.
1: A jednak, że tak.
0: Tak. Po prostu. Radosna piłka.
1: I o to chodzi. Sport powinien nieść nie tylko tężyznę fizyczną, ale również i sporo przyjemności, czego wam życzymy. Oczywiście, jeśli macie trochę czasu, żeby gdzieś tam pospacerować czy coś, no to śmiało, bo nie tylko samą pracą człowiek żyje, zwłaszcza, że są wakacje.
0: Ale ponieważ do pracy Kasia przyszła, to meczu nie oglądała, przynajmniej się wyspała.
1: To prawda. Abba, Hany, Hany, już teraz w Radiu Plus.

0: Hany, Hany i Abba w Radiu Plus za dwie minuty w pół do siódmej. No to koniec tego mundialu, wracamy do naszej piłki nożnej, która już niedługo zaczyna znów nasi kopacze, przynajmniej nasi, a nie jacyś tam obcy.
1: Chodzi o poziom ligowy.
0: Na przykład.
1: No dobrze. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wielki triumf Wielkiej Hiszpanii w finale mundialu wygrała z Argentyną. Argentyńczycy nie oddali nawet strzału, gol padł dopiero w 106 minucie.
2: Pedro Porro, Williams...
1: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie powtórzyli sukces z 2010 roku, kiedy to triumfowali podczas mundialu w RPA. W wiadomościach Ukraina co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały ranne. Zaginęły po rosyjskim ataku na cywilny statek pod banderą Gwinei-Bissau w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym. Trwa akcja poszukiwawcza. Jednostka należąca do tureckiej firmy została trafiona 3 pociskami. To spowodowało pożar i poważne uszkodzenia. Uratowano 8 członków załogi. Papież Leon XIV znów apeluje o pokój na świecie. Podczas urlopu w Castel Gandolfo wezwał, by nie zapominać o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Na spotkaniu z wiernymi przestrzegł także przed logiką sukcesu i wielkości. Wśród uczestników spotkania z papieżem były grupy Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Akademii Liturgicznej w Rzeszowie.
3: Czas na wiadomości z Warszawy. Kamil Lewera, zapraszam. Drogowcy rozpoczęli remont ulicy Klaudyny w Warszawie. W związku z tym do czwartku zmieniono trasę autobusów linii 121, 157, 181, 185 oraz N46. Ulica Klaudyny została zamknięta dla ruchu dziś rano. Prace prowadzone będą do czwartku i obejmą odcinek od ulicy Podleśnej do Ronda Ruda. Objazd wyznaczono ulicami Podleśną, Gwiaździstą, Potocką i Mickiewicza oraz Rudzką, Lektykarską i Podleśną. Drogowcy rozpoczęli roboty od usunięcia starej nawierzchni. Progi zwalniające zostaną odbudowane w sierpniu bez zamykania ulicy. W Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z systemu AI. Służy do szybkiego uzyskiwania informacji oraz wyznaczania trasy do konkretnych poradni i oddziałów. Duże dotykowe ekrany stoją w 5 lokalizacjach szpitala, w tym przy samym wejściu głównym. Na ekranie jest robot o imieniu Cezio, z którym można porozumiewać się głosowo, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
4: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście się trafią w odpowiednie miejsce.
5: Jestem Cezio, wirtualnym asystentem AI.
6: Lubię do niego przychodzić, gram w gry lub sobie gram z gadywanki.
3: Mówił młody pacjent Kuba. Dzieci mogą wykorzystać panele do rozrywki, bo z myślą o nich przygotowano też strefę gier. A niebo nad Warszawą przykryte jest chmurami. Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z zachodu, a w południe barometry pokażą 1014 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Za 26 minut będzie godzina 7, tak rozpoczynamy poranek i tydzień cały.
8: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: A o czym myśli Tomek od samego rana? Tylko nie mów, że o piłce.
7: Ale o polityce też będzie trochę. Połączymy obie dziedziny.
8: Fantastycznie, to już za chwilę teraz. George Michael, Wham, Careless Whispers.

0: Miało 18 lat, takie czasy były. Za 17 minut 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, a teraz pora na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Nie wiem, co było większą nagrodą. Dostać medal od Gianniego Infantino czy puchar od Donalda Trumpa. W przypadku tego drugiego aż szkoda, że Iran nie wygrał mundialu. Dekoracja medalistów przebiłaby wszystkie Madonny i Bejbery, które występowały w przerwie meczu. Chociaż i z Hiszpanami prezydentowi USA ostatnio jest nie po drodze. Żeby tylko Trump czegoś nie wywinął w najbliższym czasie, bo Hiszpanie odeślą medale i puchar, tak jak naszemu prezydentowi. Kawalerowi odsyłają order, jak im się coś nie spodoba. Albo co gorsza, Trump odbierze medale, jak Madryt dalej nie będzie współpracował. No dobra, to raczej nie grozi. Od dzisiaj polityka znów idzie swoją drogą, futbol swoją, nie bądźmy infantinni. Gorączka mundialu za nami, teraz 4-letnia przerwa na nawodnienie.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
3: Po reklamie.

0: Teraz żadne tam ła, ła, ła, ła.
1: Poważne rzeczy będą.
0: I poważne pieśni, o których opowie Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 20 lipca 1797 roku miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie pieśni Legionów Polskich, utworu napisanego przez Józefa Wybickiego na cześć generała Jana Henryka Dąbrowskiego, dlatego nazwano go potem Mazurkiem Dąbrowskiego. 19 lat później w Gazecie Warszawskiej ukazał się tekst pieśni narodowej Za pomyślność króla, autorstwa Alojza Gofelińskiego, która stała się oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Dziś znamy tę pieśń pod tytułem Boże coś Polskę. Był rok 1218, gdy Czesław razem ze świętym Jackiem, już po studiach i święceniach kapłańskich, dotarli do Italii w towarzystwie biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, który składał wówczas wizytę ad limina. W roku 1221 pierwsi polscy dominikanie otrzymali posłanie i habity z rąk samego założyciela w kościele świętej Sabiny na Awentynie. Byli ostatnimi, których osobiście obłóczył święty Dominik. Po powrocie do Polski Czesław i Jacek, zgodnie z wolą założyciela, by bracia szli głosić, studiować i zakładać klasztory, nie osiedli w Krakowie, ale tworzyli nowe placówki w kraju i za granicą. Czesław zaczął od Pragi, gdzie w roku 1225 zaprosił go miejscowy biskup. Potem był Płock, Gdańsk, Poznań, Elbląg, ale przede wszystkim Wrocław, gdzie przyszły błogosławiony otrzymał w opiekę kościół świętego Wojciecha i głosił Słowo Boże w kaplicy na Ostrowie Tumskim. Tam słuchał go książę Henryk Brodaty i jego żona Jadwiga. W roku 1231 został prowincjałem wszystkich polskich dominikanów, a tradycja głosi, że zmarł 15 lipca 1242 roku we Wrocławiu. Tam też dziś można modlić się przy jego relikwiach.

0: Za dwie minuty będzie godzina siódma, to jeszcze może na naszym profilu facebookowym małe podsumowanie mundialu. Co wam się bardziej podobało, gra piłkarzy czy gra artystów? Bo wczoraj tyle gwiazd było na scenie przed, w trakcie, no po już nie, ale w przerwie meczu na przykład, tam było halftime show. Że wiesz, że mapety nawet wystąpiły?
1: Niemożliwe.
0: Tak, gra na perkusji ten taki. No, i żaba Kermit, Kermit się pojawił, żaba i świnka Piggy.
1: A był ten kucharz?
0: No nie, kucharz. Szwedzi odpadli wcześniej.
1: A przepraszam, za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa. Reklama.

0: od sklepu Biedronka.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: USP Warszawa.
1: Festiwal radości na ulicach Hiszpanii, która sięgnęła po najwyższe piłkarskie trofeum. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy odebrali ponad 1500 zgłoszeń. Czerwona flaga powiewa na blisko 100 strzeżonych plażach. To w zachodniopomorskiem. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania po raz drugi w historii najlepszą drużyną świata. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Niedługo potem świętowano m.in. na ulicach Madrytu. Hiszpania wchodzi do wieczności. To tytuł z pierwszej strony najważniejszego krajowego dziennika El País. Do świeżo upieczonych mistrzów świata na boisku często jeszcze nie docierało to, co osiągnęli.
2: Nie,
1: jeszcze to wszystko do mnie nie dociera. Muszę się oswoić z tą sytuacją. Mówił Unai Simon, bramkarz reprezentacji Hiszpanii, który przez całe mistrzostwa wpuścił tylko jednego gola. La Roja pozostała niepokonana w całym turnieju, a w 8 meczach odniosła 7 zwycięstw. W ten sposób Hiszpanie drugi raz zostali mistrzami globu, powtórzyli sukces z 2010. Gwałtowne burze nad Polską, za nami niespokojne godziny i to niemal w całym kraju. Tylko wczoraj odnotowano ponad 1500 interwencji. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Do groźnego incydentu doszło w Małopolsce.
3: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Teraz wschód kraju. Prawie 180 razy interweniowali strażacy po przejściu gwałtownej nawałnicy, która sparaliżowała Białą Podlaską.
4: Jednym ze zgłoszeń było zalanie podziemnych korytarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Przy ulicy Janowskiej woda opadowa zmyła elementy tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową ronda.
1: Mówił Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej. Teraz burzowe alerty dotyczą już tylko północno-zachodniej Polski. A my zostajemy w Małopolsce. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po wykolejeniu pociągu. Wczoraj rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla-Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
5: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli Polregio Intercity, nadal jest wprowadzona komunikacja zastępcza, czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusów.
1: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Kolei Państwowych. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w miniony piątek. Czerwona flaga na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim to m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
6: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielny powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszona przez ratownika czerwona flaga.
1: Mówił Patryk Kruciński ze szczecińskiego WOPR-u. Przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowania na plaży. A my sprawdzimy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Od rana zachmurzenie nad Warszawą jest duże. W ciągu dnia możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia. W tej chwili na termometrach mamy 13 stopni, a maksymalnie w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni. W południe barometry pokażą 1014 hektopaskali, a wiatr przez cały dzień będzie wiał z zachodu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Uwaga, uwaga, poniedziałek, zrywamy się do pracy, do zajęć, do...
3: Pan tak drzesz.
2: Nie no, żeby się obudzili wszyscy.
3: No dobrze, to jak się zrywamy, to się zrywamy. 5 minut po godzinie 7.
2: Opowiem jak w dowcipie, to nie jazz, to pop.
3: Kasia Kozimor.
2: Tomek Walaszczyk.
3: Zapraszamy do 9.

0: Chiquita, chiquita! 13 minut po 7 poranny program Radia Plus, Staranostaje. Jesteśmy w bardzo dobrym nastroju.
1: Bardzo dobrym. Pogoda troszkę się popsuła. Poniedziałek mamy, ale to nie szkodzi, bo synoptycy mówią, że znów wrócą upały, jeżeli ktoś lubi takie.
0: Mówili, że ten weekend będzie takie upały, że daj spokój.
1: Nie było najgorzej.
0: W ogóle nie było upałów.
1: Nie, no troszkę tam grzało coś lekko. Podobno mają te 40-stopniowe nawet wrócić na przełomie lipca i sierpnia, ale to jeszcze poczekamy, zobaczymy. Tymczasem naukowcy wyliczyli, że po przekroczeniu progu 30 stopni Celsjusza, każdy dodatkowy stopień temperatury sprawia, że pracujemy gorzej o około 3%. Produktywność spada.
0: Oczywiście,
1: z każdym
0: spada.
1: Procentem.
0: Bo wszystko spada człowiekowi.
1: Tak? No. Się nie chce. Oby nie spadało wszystko, bo to dotyczy budownictwa, transportu, logistyki, przemysłu i rolnictwa. Jak w budownictwie coś spadnie, to się potłucze.
0: No tak, to też tak
1: w transporcie
0: może być.
1: Też, no. I w ogóle zwracają uwagę naukowcy, że jest duża dysproporcja nawet w pracy jakiejś tam biurowej w pomieszczeniach między USA na przykład i Europą. W Europie tylko 19% budynków ma klimatyzację, w Stanach 90%.
0: Dlatego na południu jest ziga-ziga, jak się jest gorąco, to się nic nie robi, robi się przerwę i
1: ziga-ziga? No, pierwsze słyszę, o fieście słyszałem. Znaczy sieście, chciałem powiedzieć.
0: Fiesta też.
1: Zwłaszcza po finale i znowu o tej piłce, no.
0: No dobra, za chwilę na naszej antenie Czesław Niemen, ale zachęcamy wszystkich do roboty w poniedziałek, no niech to. Czesław Niemen za chwilę, Seno Warszawy, a potem Sandra Everlasting Love.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie!
11: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: O, pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
17: Po reklamie.

0: Proszę wsiadać, drzwi zamykać.
1: Zamknąłem.
0: Na tym Perunie.
1: Aha, no właśnie.
0: Czy słyszałeś o pociągu różowej zupy?
1: Nie.
0: On kursuje na trasie Mockawa-Wilno. Najpierw trzeba do tej Mockawy dojechać z Polski, a potem to już do ten różowy pociąg wsiąść. Pociąg różowej zupy wziął się od chłodnika litewskiego.
1: A, właśnie.
0: A, właśnie. No i w środku, w wagonach, róż, botwinki, a oprócz tego jeszcze elementy składników chłodnika, czyli jajka, buraki i ogórki, ale nie, że tam się walają, tylko różne zdobienia z symbolami tej potrawy.
1: Ale także to fizycznie, fizycznie można zjeść tę zupę?
0: No właśnie nie dają zupy na miejscu, chyba trzeba wysiąść w tym Wilnie i wtedy pójść na
1: to
0: ten
1: chyba
0: chłodnik.
1: Tak, no.
0: Ale chodzi o to, żeby przy okazji popromować trochę i zaprosić do tego Wilna, bo w sumie nie jest tak daleko, żeby wsiąść pociąg i pojechać. Taki to pomysł. Fajny, bo ten pociąg rzeczywiście robi wrażenie, jest różowiutki, no taki trochę Barbie Train, ale ogólnie rzecz biorąc fajny pomysł.

0: Fantastic.
1: No ale my czekamy na te 40 stopni, żeby ten chłodnik zupełnie spokojnie sobie zjeść.
2: To prawda, ja tak planowałem, polowałem i w końcu nie zrobiłem. Nie wiem, czy botwinka to jeszcze do zdobycia.
1: Nie wiem, też trudno mi powiedzieć.
2: Ale no jak mają być te upały, to chłodniki też się przydadzą. Tak. Spłyniemy z zup, nie tylko gorących.
1: Dokładnie tak. Kim Wilde już teraz UK na antenie Radia Plus 26,5 minuty po godzinie 7.

0: się podobało najbardziej w czasie finału Mistrzostw Świata, czy jak grali, bo tam dużo było akcentów muzycznych.
1: Czy jak śpiewali.
0: Znaczy chciałem powiedzieć, jak grali piłkarze, czy jak śpiewali właśnie artyści. Zdecydowanie jak grali, pisze Izabela, choć wolałabym, aby wygrała Argentyna, to gratuluję Hiszpanii. Muzykę to wolę słuchać, wiadomo gdzie.
1: Aha, czyli u nas. Dobrze, wszystko się zgadza, ale teraz wiadomości na antenie Radio Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie za znęcanie się nad niespełnorocznym synem. Są zarzuty i areszty dla 23-letniego mieszkańca powiatu sandomierskiego. W czwartek do szpitala zgłosiła się z synem 19-letnia matka. Przyszła, bo według niej chłopiec miał gorączkę. W trakcie badania lekarz stwierdził jednak obrażenia na ciele dziecka, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. O sprawie powiadomił policję. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon to prawdopodobne przyczyny pożaru w Drammen na południu Norwegii. Spłonęło tam 100 domów. Policja zabezpieczyła prawdopodobne miejsce wybuchu ognia. Teraz zbadają je specjaliści. Ten nie został jeszcze opanowany, ale nie zagraża już kolejnym budynkom. Na pogorzelisku utrzymuje się wysoka temperatura i miejscami mogą pojawiać się nowe ogniska. W akcji gaśniczej bierze udział kilka śmigłowców. Takiej przerwy w finale mundialu jeszcze nie było. Amerykanie przygotowali kilkunastominutowe show z największym gwiazdami. Wystąpili Madonna, której towarzyszyli Ronaldo i Ronaldinho, a po niej Justin Bieber, BTS i Shakira.

0: Przerwa zamiast tradycyjnych 15 minut trwała ponad 27. Przed meczem w ceremonii zamknięcia mundialu wziął też udział aktor Tom Cruise.
1: Wiadomości z Warszawy, Kamil Lewera, zapraszam. Tramwaje warszawskie informują, że od dziś wraca przejazd przez tory na skrzyżowaniu Grójeckiej i Niemcewicza. Wciąż jednak nie kursują tramwaje po ulicy Grójeckiej między placem Narutowicza a placem Zawiszy. W zamian jeździ zastępcza linia autobusowa Z9. Otwarcie przejazdu oznacza, że wraca skręt w lewo z ulicy Niemcewicza w Grójecką. Zamknięta została z kolei zawrotka przed placem Narutowicza. Wciąż zwężone są obie jezdnie ulicy Grójeckiej o pasy przy remontowanym torowisku. Na swoje stałe trasy wracają autobusy linii 127, 158 oraz 159. Przypomnijmy, że roboty są jednym z elementów warszawskiego programu torowego. Tramwaje wrócą na odcinek ulicy Grójeckiej na początku sierpnia. Są regiony, w których przeciętny dług jest wyższy niż przeciętna pensja. Mediana zadłużenia jest wyższa niż mediana wynagrodzenia m.in. w Świętokrzyskiem, Podkarpackiem i Lubuskiem. W Mazowieckiem sytuacja jest najlepsza, bo dług to 70% pensji, ale to wciąż oznacza kłopoty, mówi Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długów.
2: Dla wielu konsumentów spłata zadłużenia przy jednoczesnym regulowaniu rachunków oznacza w najlepszym razie życie od pierwszego do pierwszego, bez możliwości jakiegokolwiek oszczędzania. W mniej optymistycznym wariancie rosnące zadłużenie.
1: Według danych Krajowego Rejestru Długów to mężczyźni są bardziej zadłużeni i to im mniej zostanie w kieszeni po spłacaniu raty. A rano jakość powietrza w Warszawie jest dobra. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 13 stopni, a maksymalnie w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Już połowa poranka za nami, już w połowie się obudziłem.
5: No dobrze, to teraz czas na przebudzenie się w drugiej połowie. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk. Znaczy, że drugie oko otworzę.
5: No dobrze, no to machamy kolejną rączką. Hands up na antenie Radia Plus. No i przypominamy, pytanie przed śniadaniem, przed godziną 8 pojawi się na antenie Radia Plus.

0: tyle słońca w całym mieście. Anna Jantar na antenie Radia Plus.
1: No to rolety zasuwamy i kładziemy się na krótką drzemkę.
0: Co ty gadasz? Odsuwamy. Poranek jest.
1: Teraz poranek, ale w ciągu dnia może ktoś chce się trochę przespać. No ale to wszystko przeszkadza. Słońce, ktoś tam kosi trawnik, dzieci krzyczą.
0: Wiertara,
1: nie można.
0: Fiedrze,
1: no właśnie to.
0: Pies szczeka.
1: Tak, meteoryt wpadnie.
0: Jak to wpadnie?
1: No właśnie, wyobraź sobie, że do sypialni w New Jersey, w stanie New Jersey, w miejscowości Hillsborough, wpadł meteoryt. To miało miejsce 2 lata temu. Mhm. Nawet rocznica była prawie, 16 lipca to było.
0: Proszę.
1: 2 lata temu. Trochę w tajemnicy to zachowano, ale teraz odtajniono dokumenty i okazuje się, że to, co wpadło, a akurat właściciel tej sypialni nie panikował specjalnie, założył rękawiczki takie jednorazowe, wziął to do jakiejś torebki i zaniósł, znaczy zadzwonił do NASA od razu. No. A NASA stwierdziła, że to bardzo cenny meteoryt. I po tych 2 latach odtajniono badania nad tym kawałkiem czegoś tam i okazuje się, że on miał w sobie i wodę, i związki organiczne, które mogą wyjaśnić, jak powstało życie na Ziemi, że to się wszystko połączyło już jak tam z kosmosu do nas przyleciało.
0: Czyli to taka wiadomość z kosmosu przyleciała.
1: Trochę tak, ale że komuś do sypialni wpadnie przez dach.
0: I że zachował zimną krwią.
1: A to też.
0: Ja to bym pomyślała, że może sąsiad się dobija albo coś.
1: No nie, no.
0: Rzuca w okno.
1: A właśnie.
0: Kamieniem.
1: No.
0: No to taka historia. Dobrze, że zniszczeń nie było, a i może jakie odkrycia z tego powodu będą. Kto to wie. Za chwilę Chris Ria na antenie Radia Plus, Blue Cafe. Przypominamy o tym, że Mała Czarna stawia o poranku, a potem Phil Collins, You Can't Hurry Love. No to żeby się za bardzo nie śpieszyć, nie tylko w miłości, za 16 minut 8.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Miłości nie należy poganiać, ale czasem miłość nas pogania, krzycząc kotku, szybciej już spieszymy się.
1: Albo byłaś z tej łazienki wreszcie.
0: No, a właśnie, to o poranku szczególnie znaczące słowa. Za 5 minut będzie godzina 8.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ale my teraz chyba będziemy bez pośpiechu.
0: Bez pośpiechu, refleks szachisty, tak się mówi czasami. Chociaż są też szachy błyskawiczne. Mówimy o tym, bo dzisiaj w kalendarzu 20 lipca Międzynarodowy Dzień Szachów. A przy okazji pytamy, czy jak wyjeżdżacie na wakacje, to jakieś planszówki,
1: szachy, karty albo coś,
0: inne rozrywki, bierki. Ciekawe, kto gra w bierki jeszcze?
1: Skrabelki zawsze muszą
0: być.
1: Też, bez
0: skrabelków. Czy zabieracie na wakacje ze sobą? Napiszcie do nas.
1: Koniecznie, czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plusa. Mamy dla was coś, co na wakacje też warto ze sobą zabrać, czyli ręcznik naszego radia. Wyjątkowo chłonny, piękny, z naszym logo.
0: Czekamy na SMS-y, a po godzinie 8 zadzwonimy i porozmawiamy sobie.

0: S'il vous plaît, zamiast żartę. Za 8:58.
1: Tak, Francuzi to wygrali o trzecie miejsce i przegrali zresztą. Grali Karolina, ale najlepiej grali przedwczoraj Anglia-Francja. Ten mecz będzie Karolina wspominać z mistrzostw najbardziej. Przynajmniej z tej końcówki.
0: Usypnęło bramkami, o.
1: No tak, bo wczorajszy to nie był aż tak pasjonujący, chociaż to finał, to wiadomo, że zawsze emocje są większe.
0: Viva España! Ja co napisał?
1: Tylko piłkarze Hiszpanii dojechali na ten mecz. Występy i śpiewy to jakieś drgawki, jedyny plus, że kolorowe. Ja przepraszam. Nie wiem, bo wszyscy krytykowali, mnie się to bardzo podobały te występy artystyczne.
0: No dobrze, za chwilę...
1: Dlatego, że krótkie.
0: No za chwilę na naszej antenie wystąpi Justyna Wieniek, solo! Proszę posłuchać najnowszych wiadomości Radia Plus i prognozy pogody.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Hiszpanie mistrzami świata jest też bohater wczorajszego spotkania i o tym za chwilę. Są zarzuty dla 46-letniego Ukraińca, który zaatakował uczestników łemkowskiej Watry. Kolejni terytorialsi z Lubelszczyzny złożyli przysięgę. Powiemy o tym na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Brudny finał w New Jersey dla Hiszpanii. Podopieczni Luisa de la Fuente byli zdecydowanie lepszą drużyną przez cały wczorajszy finał, ale nie potrafili strzelić gola. Trafienie na wagę złota zdobył dopiero w 106 minucie Ferran Torres. Jak na wynik reagowali kibice, o tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Zwycięzcy jak zwykle mają znacznie łatwiej, dlatego świętowanie w niektórych częściach Hiszpanii dopiero dogasa. Znacznie gorzej wynik odebrali kibice w Buenos Aires, gdzie po meczu doszło nawet do starć z policją. Bardzo mnie to wkurzyło, sędzia nas oszukał. Łzy udzieliły się nawet trenerowi Argentyny, Lionelowi Scaloniemu, który na pomeczowej konferencji został zapytany o przyszłość w reprezentacji. O przyszłości dużo będzie teraz myślał Lionel Messi. Dla gwiazdora Argentyny był to najprawdopodobniej ostatni mecz na mundialu.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas Święta Kultury Łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, mówi nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Ceny paliw nadal w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w tym tygodniu diesel może kosztować prawie 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak.
4: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30 zł.
1: Tymczasem rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
5: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Złożyli przysięgi kolejni żołnierze z Lubelszczyzny, wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje z WOT-em. Wszyscy rozpoczną teraz służbę w lubelskiej brygadzie, mówi nam rzeczniczka jednostki kapitan Marta Gaborek.
6: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja, ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
1: Uroczysta przysięga odbyła się w Radzeniu Podlaskim. Zakończył ją wojskowy piknik rodzinny dla mieszkańców. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Dziś nad Warszawą będzie trochę chmur i trochę słońca. Niewykluczone są też słabe i przelotne opady deszczu. Maksymalnie termometry pokażą w okolicach 21 stopni. Wiatr będzie wiał słaby z kierunku zachodniego. W południe barometry pokażą 1014 hektopaskali.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Wstajemy w poniedziałek z nową energią do pracy, do różnych zajęć. 6 minut po 8. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy. Radio Plus. A za chwilę rozstrzygniecie pytanie przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I czas na rozstrzygnięcie. Dzień dobry, czy my z żoną, czy z mężem rozmawiamy?
2: No właśnie, jak to jest? Czy z... No, halo?
3: Halo?
2: Dzień dobry, czyli tak, żona.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, bo dostaliśmy SMS o treści Chińczyka, gram z żoną w Chińczyka. Ile frajdy ze zbijania? To mąż chyba pisał.
3: Tak, mąż.
1: No właśnie, bo pytaliśmy o te planszówki, różne rozrywki, jak jedziemy na wakacje, żeby zabrać, żeby wieczorami na przykład nam się nie nudziło. Ten Chińczyk to przecież to, ja pamiętam, się 30-40 lat temu grało. To cały czas popularne?
3: Popularne, tak. Mhm.
2: I nadal dużo rozrywki dostarcza ta gra.
3: Tak.
1: A macie jakieś inne gry, czy tylko ten Chińczyk?
3: Chińczyk, no i nieraz w kartę.
1: Mhm. Dobra.
2: No i dobrze, jest rozrywka, w razie gdyby deszcz padał, jest co robić.
1: A kto wygrywa zwykle?
3: Ja.
1: To dlatego mąż ma tyle frajdy ze zbijania, bo czasem mu się coś tam uda. No, no i właśnie. Dobrze. A wakacje już były w tym roku?
3: Słucham?
1: Wakacje były?
3: Nie, zaraz będziemy jechać, niedługo.
1: Dobrze.
2: Nad morze, niech zgadnę.
3: No.
2: No,
3: na
2: dworze,
3: tak.
2: No,
1: no.
2: Dobrze.
1: Dobra, chyba w drodze gdzieś tam zostaliście. Nie zapomnijcie tego Chińczyka zabrać ze sobą.
2: I ręcznika od Radia Plus, które pakujemy i wysyłamy do was.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Nie ma za co, pozdrawiamy, do usłyszenia. 15 minut po godzinie 8.
1: A my sprawdzaliśmy, czy ten ręcznik to Chińczyk?
2: Nie, nie, nie, absolutnie nie.
1: A dobrze.
2: Indyjska bawełna.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Kup bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus Warszawa.

0: Wiam, wiam, Eli Raffole na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 8. Na chwilę zaglądamy do Zoo we Wrocławiu, tam żyje szympansica solo.
1: Powiedz kto? Tak
0: solo, szympansica. Ale szympansica. Taka trochę solo, ale ze współpracą w oczach, bo okazuje się, że ona jest taka sprytna, że przynosi sobie z wybiegu różne takie narzędzia, na przykład patyczki, które ogałaca z liści, a potem za pomocą tych patyczków wykręca świetlówki. A po co?
1: Kradnie żarówki?
0: Tak,

0: Pewnie było opowiadać, ale ta szympansica ze świetlówkami po prostu to coś niesamowite.
1: Dobrze, że w dawnych czasach ona windami nie jeździła, bo by wszędzie było ciemno.
0: Bad Boys Blue już teraz, A World Without You na antenie Radia Plus, czyli w podtytule Michelle. A za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody.

0: długo myślałem, co tu powiedzieć w tym miejscu, a
1: no
0: mamy.
1: I co, nie wymyśliłeś nic?
0: Napisane, że mamy teraz mieć wejście. No. Po czym jak Kasia już zapowiedziała wiadomości prognozę pogody, więc wytrąciła oręż z ręki.
1: Dobrze, to masz trochę czasu, żeby pomyśleć, co powiedzieć później, bo teraz
0: ja
1: rzeczywiście...
0: wiem, już wymyśliłem.
1: Tak? Świetnie.
0: No, dzień dobry.
1: Dobry teraz?
0: Dlaczego nie?
1: No dobrze, oczywiście.
0: Może ktoś nas włączył dopiero.
1: Budzimy się na początku tygodnia, więc musi być dobry. 29 minut po 8, czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy. Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
12: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W wiadomościach Paryż i tragiczny wypadek koło opery. Zginęła tam kobieta potrącona przez samochód zarejestrowany w Polsce. Auto pędziło z prędkością 100 km na godzinę. Zatrzymano dwie osoby, jedna uciekła. W pojeździe policjanci znaleźli też

0: środki odurzające. 60-latka została potrącona, gdy była na przejściu dla pieszych. Tożsamość kierowcy oraz pasażerów auta nie jest na razie znana. Atak ukraińskich dronów na Moskwę to ponad 400 bezzałogowców, które skierowano w nocy na cały obwód. Według strony rosyjskiej większość została zestrzelona. Znów płonie rosyjski Amazon, magazyn największego sklepu internetowego Wildberries. W obwodzie lwowskim w Podolsku drony prawdopodobnie zaatakowały skład ropy naftowej. W Domodjedowie pod Moskwą płonie park logistyczny Jużny Jewrata, jeden z największych kompleksów magazynowych w Rosji. Hiszpania z mistrzostwem w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. Po meczu ogłoszono też nagrody indywidualne. Złotą piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju otrzymał Rodri. Najlepszym bramkarzem wybrano jego kolegę z reprezentacji Hiszpanii, Unaia Simona. Królem strzelców z 10 golami został Kylian Mbappé, a najlepszym piłkarzem młodego pokolenia Pau Cubarsi. Nagrodę Fair Play przyznano reprezentacji Holandii.
1: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Stołeczni policjanci przy współpracy z austriacką policją zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w ubiegłym roku w Austrii. Zostali aresztowani i czekają teraz na ekstradycję. Wyroki w tej sprawie usłyszało już 8 pseudokibiców. Do napadu doszło w listopadzie ubiegłego roku na autostradzie A9 w okolicach miasta Graz w Austrii. Do zatrzymań podejrzanych doszło na terenie Warszawy i Ząbek. Wobec 29-latka i 36-latka sąd zastosował areszt na 100 dni, a wobec 41-latka na 90. Mężczyzn czeka teraz procedura ekstradycyjna. Zarząd Dróg Miejskich Warszawy przypomina, rozszerzono ograniczenia i obowiązki nałożone na operatorów e-hulajnóg. W centrum miasta urządzenia muszą zwalniać, nie wjeżdżają też do parków, m.in. Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Za łamanie postanowień nakładane są kary finansowe.
2: Jeżeli na przykład operatorzy, czy to będą rozstawiać rano swoje hulajnogi w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, czyli rzeczywiście pojawią się przypadki, kiedy ta hulajnoga zostanie zwrócona i zostanie taki zwrot przyjęty w miejscu, w którym ona zwrócona być nie powinna, czyli jakby będzie naruszenie tych naszych porozumień, to wtedy będziemy takie kary naliczać.
1: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik ZDM. Wypracowane zasady to efekty współpracy ZDM między innymi z urzędami dzielnic oraz innymi jednostkami miejskimi. Dziś maksymalnie termometry w Warszawie pokażą w okolicach 21 stopni. Wiatr będzie wiał słaby z kierunku zachodniego. W południe barometry pokażą 1014 hektopaskali.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Nowy tydzień przed nami, 26 minut pozostało do 9.
5: Witamy i zapraszamy jak najbardziej.
4: Powoli, spokojnie.
5: Jakby się chciał tak wybić, wyskoczyć.
4: A tu ktoś spowalnia. Dobrze, to ja nie chcę być ten hamulcowy. Mów szybko jak chcesz. Gazebo, I Like Chopin przed nami.
5: Kasia.
4: I Tomek.
5: Zapraszamy.

0: 18 minut, będzie godzina 9. Kasiu, jeszcze 6 lat wytrzymajmy w zdrowiu jako takim.
1: Bo staramy się, no. Człowiek się stara, no.
0: I starzeje, i się stara, rusza, i stara się i starzeje.
1: No, stara to będę.
0: 6 lat wytrzymajmy, bo właśnie czytam, gdzie najwięcej chętnych, jaki tłum jest na studia i okazuje się, że na Uniwersytecie Warszawskim na przykład największa konkurencja na kierunku lekarskim, 32 osoby na miejsce.
1: No proszę.
0: Jak usłyszeli ludzie, ile tam lekarzy, niektórzy oczywiście,
1: zarabiają,
0: bo to zarabiają, to od razu jaka konkurencja się zrobiła.
1: To prawda.
0: No, a człowiek idzie do przychodni, czekasz, lekarz przyjdzie z dyżuru szpitalnego i tam czeka w tej kolejce i z numerkiem nie może się doczekać. Więc niech idą na ten kierunek. Niech się uczą. I podobnie jest na Jagiellońskim, tam jest pielęgniarstwo na przykład.
1: Oblegamy.
0: 2228 osób na 200 miejsc tylko.
1: No dobrze, abyśmy mieli wykształconych lekarzy, aby ich nie brakowało, aby te kolejki do specjalistów były coraz krótsze, abyśmy w zdrowi byli i po lekarzach też nie chodzili
0: specjalnie. Ale wracając na ten warszawski uniwersytet, no. Największy w Polsce. No, co robi na trzecim miejscu? Uwaga, jeśli chodzi o konkurencję, japonistyka. 19 osób na miejsce. Przecież nauczyć się tych krzaczków, tego japońskiego.
1: A co po tych krzaczkach można robić potem?
0: No, chyba się dogadywać z jakimś biznesem japońskim. Tak myślę, nie wiem. Można być pilotem wycieczek w Japonii dla Polaków, tam
1: piękna
0: opowiadać różne rzeczy.
1: Perspektywa.
0: No zastanawiam się, co jeszcze, ale to trzeba, najtrudniejsze tymi pałeczkami się musisz nauczyć jeść.
1: Nie, to chyba najłatwiejsze z tym wszystkim, pałeczką ziarnko ryżu nałożyć. Gumba jeden z benza.
0: A to jest wreszcie klej na szczęście.
1: Na szczęście tak. A potem bajm i myśli i słowa na antenie Radio Plus za 16 minut 9.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie!
9: Mamma mia, el compressor!
8: Facciamo subito, sì?
10: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
15: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
16: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Oj tak, budować nowy dzień będziemy, bo poniedziałek 20 dzień lipca w kalendarzu, a przed nami cały dzionek.
1: I mamy nadzieję, że te wichry i burze nie sprawiły, że mieliśmy myśli i słowa nieuczesane.
0: Jak uleca. No dobrze, za chwilę Elton John na antenie radia Blue Sign Still Standing. Właśnie widziałam zdjęcia Eltona z wakacji. No trochę już starszy pan, ale dalej potrafi się cieszyć.
1: Ale gdzieś na jakiejś ciepłej wyspie siedzi?
0: Tak, na jachcie, proszę pana. Zdziwiony trochę, że go tam posadzili, ale do przodu leci.
1: Takiego to stać. Za 5 minut 9, a my też, każdy z nas ma fajne wakacje, jeżeli nie może daleko pojechać, nie może jachtem sobie się bawić na jachcie, to przynajmniej na spacer nad wodę gdzieś blisko.
0: No i posłuchać ulubionych przebojów w Radiu Plus. Już teraz Elton John, my wracamy jutro po 6.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zalane posesje, zerwane dachy i groźny wypadek w Małopolsce, są ranni. Przez Polskę przeszły groźne nawałnice. Odezwą się jutro. Systemy alarmowe usłyszymy w całym kraju. To w ramach ćwiczeń. Każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. Powstaje specjalna aplikacja. Minęła dziewiąta. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Straty są duże, dużo także sprzątania. Przez Polskę w ciągu ostatnich godzin przeszły nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Tylko do wieczora strażacy wyjeżdżali blisko 1600 razy. Najgorzej było w Małopolsce, ponad 600 strażackich interwencji. W Targanicach koło Andrychowa na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. 6 osób zostało rannych. W Świętokrzyskiem wiatr zrywał dachy budynków. Potężna wichura przeszła m.in. nad powiatem staszowskim.
2: W miejscowościach Trzcianka i w miejscowości Osala w powiecie staszowskim strażacy interweniowali między innymi przy 11 uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Najważniejsza informacja to brak osób poszkodowanych.
1: Mówi Marcin Bajur, rzecznik strażaków z Kielc, którzy do późnych godzin nocnych zabezpieczali dachy na uszkodzonych budynkach. I jeszcze raport ze Śląska o sytuacji mówi rzeczniczka tamtejszych strażaków Aneta Gołębiowska.
3: Najpoważniejsza sytuacja była w powiecie bielskim i Bielsku-Białej, gdzie strażacy prowadzili ponad 180 interwencji.
1: W mieście drzewa spadły na samochody, uszkodziły też dach budynku w Kozach. W wiadomościach ważna informacja dla kierowców. Po poważnym wypadku zablokowana krajowa dziewiątka w Skaryszewie na Mazowszu. Zderzyły się tam 4 pojazdy, 2 osobówki i 2 ciężarówki. 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, wyznaczono objazdy. Teraz Hiszpania i ewakuacja ponad 30 miejscowości. To w związku z szalejącymi pożarami lasów i łąk. Najwięcej mieszkańców musiało opuścić swoje domy w regionach centralnych. Walkę z ogniem utrudniają duże wysuszenie terenu, silny wiatr i wysokie temperatury. Jutro usłyszymy je w całym kraju. Systemy alarmowe, a to w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 2026. O szczegółach opowie Tomasz Widak.
4: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
1: Pamiętajmy, wszystkie nadawane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
5: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
1: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i wyjaśnia, jaki jest cel takiej mapy.
5: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
1: Aplikacja zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni. Zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Brother Louis, Model Talking na początek tej godziny.

0: Rivers of Babylon i Boniem w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 teraz na zegarze. No, lato mamy takie, jakie mamy, ale w czasie deszczu też nie można się nudzić, nawet jeśli mamy wakacje. I o tym trochę dzisiaj będziemy rozmawiać. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was w każdej sprawie.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

Bal Wszystkich Świętych i Budka Suflera w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Bal to może być plan na urlop, jeśli pogoda pogrzyżuje nam plany. Lato bywa kapryśne. Wczoraj w wielu miejscach upalnie, dziś bardziej jesiennie niż letnio. Dlatego pytam o te wasze plany B na urlop i czy udało wam się właśnie dzięki temu, albo właściwie przez to, że pogoda nie dopisała i nie można było na przykład wyruszyć w góry lub spacerować brzegiem morza lub opalać się nad jeziorem, pływać. Właśnie, czy dzięki temu, że pogoda pokrzyżowała wam takie plany, udało wam się odkryć coś ciekawego? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Sara Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Teraz.

0: I Kenny Loggins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka idealna do tego, aby w poniedziałek troszeczkę się nakręcić na cały tydzień. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
2: Po reklamie.

0: Dubajny Enrique Iglesias w Radiu Plus na koniec 10:09 za 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Ciało 33-latka wyłowione z jeziora. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Pożar w bloku w Nowej Hucie. Dwie osoby zostały ranne. Jak go zapamiętamy, Mundial 2026 przeszedł do historii. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Wieczorem ratownicy wydobyli ciało 33-latka z jeziora Kisajno. Zaniepokojona załoga jachtu zacumowanego w Pięknej Górze zgłosiła zaginięcie, ponieważ z mężczyzną od dłuższego czasu nie było żadnego kontaktu.
2: Do działań niezwłocznie skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Ratownicy po dojeździe zlokalizowali ciało człowieka. Następnie do działań wprowadzono nurka, który wydobył na powierzchnię ciało 33-letniego poszukiwanego mężczyzny.
1: Mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Według ratowników MOPR do tragedii nie doszłoby, gdyby nie alkohol. Groźny pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się rano w jednym z mieszkań czteropiętrowego bloku na osiedlu teatralnym. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie.
3: Na miejsce skierowano 6 samochodów, 22 strażaków. Pożarem objęte było mieszkanie na parterze. Z mieszkania ewakuowano dwie osoby, przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Została im udzielona pomoc, zostali zabrani do szpitala.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zajmowali się bezprawnym wymuszaniem spłaty wierzytelności. CBŚP rozbiło gang zajmujący się nielegalną windykacją długów. Nawiązywali kontakt z dłużnikami, nękali, a nawet grozili pobiciem i malowali elewację budynków i uszkadzali samochody. Zatrzymano 4 mężczyzn, usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Częstochowie. Jest w Polsce, by dziękować za wsparcie. Opiekunka Domu Pokoju w Betlejem jeździ po polskich parafiach. Tym razem Elżbietanka, siostra Szczepana Chrechorowicz, odwiedziła Lublin. W kościele pod wezwaniem świętego Jana Pawła II opowiadała o pomocy chrześcijańskim dzieciom Palestyny.
4: Są to albo sieroty, albo też dzieci z trudnych, rozbitych rodzin. Są to i dziewczynki, i chłopcy, dlatego że my nie rozdzielamy rodzin. To jest ich dom. Tam mieszkają, kształcą się w szkołach na zewnątrz. No i jako dom to też chcemy je jak najlepiej przygotować do życia, czyli żeby miały jakiś fach.
1: A działania sierocińca cały czas można wspierać. Informacje o Domu Pokoju w Betlejem są dostępne na Facebooku i na stronie homebetlejem.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wysoki poziom sportowy, amerykańskie show i nowinki, takie jak przerwy na nawodnienie czy niemal półgodzinna przerwa po pierwszej połowie finałowego meczu, z czego zapamiętamy Mundial 2026. Mistrzostwa Świata organizowane przez USA, Meksyk i Kanadę przeszły już do historii. Hiszpanie mogą cieszyć się ze swojego drugiego triumfu na tym turnieju. A z czego cieszą się kibice?
5: Był to wystrzałowy Mundial. Jeden z najlepszych, jeżeli o ile nie najlepsze w historii.
1: Mówi dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Dodaje, że najlepiej z tych mistrzostw zapamięta drużynę, która odpadła w ćwierćfinale, czyli Norwegię.
5: Cały świat ich pokochał. Jak ja przeglądałem sobie amerykańskie social media, to tam Erling Haaland stał się wielką gwiazdą. Tam oni zakochali się w Haalandzie. Na pewno Norwegowie wkradli się do ludzkich serc, amerykańskich serc szczególnie.
1: Kolejne mistrzostwa świata za 4 lata. Zorganizują je wspólnie Hiszpania, Portugalia i Maroko. Z okazji stulecia mistrzostw pojedyncze mecze odbędą się również w Ameryce Południowej.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Dancing Queen i Abba na początek.

0: Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck w Radio Plus. Na lato z nutą nostalgii, 18 minut po 10 teraz na zegarze. Niektórzy mają takie szczęście, że ich wymarzony urlop przebiega zgodnie z planem, tak jak sobie właśnie wymarzyli. No ale bywa też, że na przykład pogoda pokrzyżuje nam plany i wtedy warto mieć plan B. Bo z pogodą bywa różnie. To nie tylko chodzi o to, że nie ma złej pogody na to, żeby na przykład spacerować, biegać, ale czasami na przykład przez pogodę niektóre szlaki górskie mogą być zamknięte. Albo przez wichury uszkodzone zostały drzewa w ogrodzie botanicznym i nie możemy do niego wejść. Więc wtedy właśnie warto mieć plan B. I czy wam się przydarzyło, że przez to, że coś było dla was niedostępne, co sobie zaplanowaliście, dzięki temu zwiedziliście jakieś miejsce, udało wam się je odkryć? 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. A do oddania mam dzisiaj ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: No i co się tak młody zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
5: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

Radio w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11. A gdy lato upalne lub deszczowe, można schronić się w muzeum. A gdyby to muzeum jeszcze tak nas szalenie zaciekawiło, to może nawet zainspirować do tego, żeby stworzyć coś własnego. I tak właśnie było w przypadku Andersona Taylora z Cambridge w Illinois. Amerykanin, który w wieku niespełna 10 lat otworzył swoje Muzeum Historii Naturalnej, a zrobił to po wizycie w Staffin Dinosaur Museum na szkockiej wyspie Skye. To takie niewielkie, prywatne, urocze muzeum dla fanów Parku Jurajskiego. I to muzeum tak urzekło chłopca, że zorganizował wystawę u siebie po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Pomogli mieszkańcy, którzy przynosili minerały i inne eksponaty, a ten sukces Andersona został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, gdyż chłopiec widnieje tam jako jeden z najmłodszych założycieli muzeów właśnie. I w przyszłości chłopiec planuje także te zbiory muzealne poszerzyć o własne odkrycia, ponieważ ma zamiar studiować paleontologię i tym paleontologiem zostać i chce tę miłość do dinozaurów po prostu swoją jakby poszerzyć. No i tak, muzeum to też może być dla nas taki plan B, jeżeli planujemy spędzać czas na urlopie w naturze, ale pogoda niekoniecznie na to nam pozwala. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a pytam dziś o to, czy udało Wam się kiedyś odkryć coś właśnie dlatego na urlopie, że pogoda pokrzyżowała Wasze plany. Sissy Catch, Stranger by Night, teraz w Radiu Plus.

0: Hail the World i Michael Jackson w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Laika Praja i Madonna.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: i remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Pobiało wakacjami La Sketchup i Aserehe w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Czy ktoś wykonywał ten charakterystyczny układ taneczny? No dobre, żeby się obudzić. Na zegarze teraz 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Znęcał się nad kilkumiesięcznym synem. Zarzuty dla 23-latka z Sandomierza. Utrudnienia w warszawskim metrze. Wózek stoczył się z peronu. Żołnierze rozpoczynają dziś ćwiczenia w terenie. Jest apel o nierobienie zdjęć. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znęcał się nad 9-miesięcznym synem. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla 23-latka z powiatu sandomierskiego w Świętokrzyskiem. Ślady pobicia odkrył lekarz badający dziecko i natychmiast wezwał policję.
2: Otrzymaliśmy informację ze szpitala w Sandomierzu, że na oddział dziecięcy przyjęto tam 9-miesięcznego chłopca. Obecność dziecka była związana z gorączką i wymiotami, natomiast podczas badań lekarz stwierdził, że na ciele dziecka znajdują się ślady i zasinienia, które mogą wskazać na to, że do ich powstania ktoś się przyczynił. Lekarz powiadomił służby.
1: Mówi Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji. Sprawą zajęła się prokuratura.
3: Został zebrany materiał dowodowy, który pozwolił wydać postanowienie o przedstawieniu zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem oraz nad jego matką. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Czyn, który został zarzucony podejrzanemu, zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Matka dziecka na razie nie usłyszała w tej sprawie żadnych zarzutów. Wózek stoczył się z peronu metra. 3 stacje wyłączone z ruchu. Teraz o niebezpiecznym incydencie w stolicy. Jak powiedziała nam Anna Bartoń z warszawskiego metra, doszło do niego na stacji Wawrzyszew.
4: Jest to wynikiem stoczenia się niezaopiekowanego, pustego wózka dziecięcego w torowisku na stacji Wawrzyszew. Strażacy wyciągają go spod pociągu.
1: Przez to pociągi nie kursują na 3 ostatnich stacjach pierwszej linii metra. Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. ZTM uruchomiło komunikację zastępczą między stacjami Słodowiec i Młociny. Żołnierze wyruszają dziś w teren. Do końca lipca będą się szkolić w lasach na Opolszczyźnie. Jest apel o niefotografowanie ich ćwiczeń ani tras przejazdu. O szczegółach Dorota Sen.
5: Żołnierzy będzie można spotkać w rejonie Opola, Turawy i Zawadzkiego. Będą poruszać się pieszo, indywidualnie lub w grupach. Na leśnych drogach będzie można też zobaczyć wojskowe pojazdy terenowe. Wojsko uspokaja to ćwiczenia szkoleniowe i apeluje o niefotografowanie żołnierzy i niepublikowanie takich zdjęć w internecie. Dodatkowo we wtorek w całym kraju, także w województwie opolskim, będą uruchamiane systemy alarmowe. Sygnały również będą miały charakter ćwiczebny i nie oznaczają zagrożenia.
1: O czym informowała Dorota Senie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwa sezon grzybowy. Sanepid przypomina o podstawowych zasadach, jakie obowiązują podczas grzybobrania.
6: Wyruszając na poszukiwanie grzybów, należy pamiętać o takich kilku najważniejszych zasadach. Aby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, jeżeli ktoś właśnie nie ma pewności co do danego okazu, powinien zostawić go tam, gdzie rośnie.
1: Mówi Ewa Bieniek z podkarpackiego Sanepidu i dodaje.
6: Nie zbieramy również grzybów bardzo młodych, bardzo łatwo tutaj o pomyłkę.
1: A jeżeli wrócimy już z grzybobrania i nie mamy 100% pewności, grzyby możemy przenieść do siedziby Sanepidu, gdzie obejrzą je eksperci.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Heaven i Bryan Adams na początek tej godziny.

0: The One and Only Chesney Hawkes w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut po 11, a ja pytam o wasze wakacyjne plany, które pokrzyżowała pogoda i czy dzięki temu udało wam się coś ciekawego odkryć. Gosia napisała w tej sprawie: w ubiegłym roku spędzaliśmy urlop z dziećmi w Gdańsku. Ze względu na dzieci plany były głównie plażowe, ale lipiec nad Bałtykiem niekoniecznie sprzyjał plażowaniu. Szczególnie jeden dzień był zimny i deszczowy, więc poszliśmy do Muzeum Solidarności. Byliśmy pełni obaw, bo dzieci małe, 5 i 6 lat, ale okazało się, że bardzo ich historia zainteresowała. Oczywiście na swój sposób. Spędziliśmy tam ponad 3 godziny, a po powrocie do domu starszy syn z przejęciem opowiadał dziadkowi o tym, czego się dowiedział, i słuchał opowieści dziadka o tamtych czasach, napisała Gosia. Jest to bardzo ciekawe muzeum i myślę, że też to Muzeum Solidarności jest takim miejscem, w którym na swój sposób właśnie każdego można zainteresować, nawet tych najmłodszych. Pamiętam, że na ścianie, gdzie jest napis Solidarności, przykłada się takie karteczki, wypełnia się, coś pisze się na temat tej wizyty w muzeum, i to, co mi zostało, utkwiło w pamięci, to dziecięce pismo i z informacją taką: strach pomyśleć, jak kiedyś było, więc warto o tym też pamiętać, to już nie do dzieci, ale też do dorosłych, żeby takie rzeczy do nas nie wracały, a to, co się dzieje na świecie, to jednak. No dobrze, bo smutno się zrobiło, a miało być wesoło o tym, co odkryliście na wakacjach. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was, a przypominam, że do oddania mam ręcznik plażowy od Radia Plus. Co udało wam się odkryć na urlopie dzięki temu, że pogoda pokrzyżowała pierwotne plany?
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
11: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.

Czas nas uczy pogodę. Grażyna Łobaszewska w Radiu Plus Lato z nutą nostalgia. Jeśli pogoda niestety nam nie dopisuje, bo jest albo za ładnie, albo za brzydko, to co wtedy? O to dzisiaj pytałam. Czy udało wam się odkryć coś dlatego, że pogoda pokrzyżowała wam plany urlopowe? I wiadomość od Mariusza. W tamtym roku odpoczywaliśmy w Kotlinie Kłodzkiej. Słuchaliśmy waszego programu ze Stwierdzy Srebrna Góra, a że było bardzo gorąco i byliśmy już zmęczeni upałem, to postanowiliśmy zejść pod ziemię. Dlatego odwiedziliśmy najpierw Twierdzę Kłodzko, a później pojechaliśmy właśnie do Srebrnej Góry. Dzieciaki były tak zachwycone, że wróciliśmy na Dolny Śląsk jesienią i musieliśmy odwiedzić też Times Gate w Jeleniej Górze, a w tym roku też planujemy wyruszyć na podobny szlak, napisał Mariusz ze Sławy. I do Mariusza powędruje ręcznik plażowy od Radia Plus, a nawet po wyjściu z kopalni albo z podziemi twierdzy jakiejkolwiek taki ręcznik też się przydaje, bo to różnie przecież bywa w wakacje. A jeśli chodzi też o ten szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, bo tutaj właśnie został przytłoczony ten szlak, to my w tym roku będziemy także obecni na Dolnym Śląsku i już w najbliższą sobotę razem z Kasią Kozimor będziemy prowadziły program z Zamku Książ, a od poniedziałku będzie do zdobycia na przykład weekend na Zamku Książ, więc warto z nami zostać. Private Dancer i Tina Turner teraz w Radio Plus.

0: La Bamba i Los Lobos w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 17 minut do 12. Szukając dobrych wiadomości, napisała Paulina, papierówki zaczynają nadawać się do konsumpcji. Kulinarne wieści to zawsze dobre info, a przynajmniej smaczne. A po deszczu mamy kałuże, gdzie sobie można wskoczyć, powiększając uśmiech na twarzy, chociaż u nas słoneczko świeci. Papierówki też na pogodę się również polecają. Taki kompot, zimny kompot z papierówek, to też jest smak lata. Nawet jeśli czasem za oknami niekoniecznie jest taka pogoda, jaką byśmy chcieli mieć, to te papierówki jakoś z latem mocno się kojarzą. Do 12 w Radiu Plus jeszcze między innymi Lombard i Przeżyj to sam.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Laura Benningen na koniec 11:12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta potem. Dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 9:00.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Strażacy usuwają skutki wichur. Dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Pijana doprowadziła do dramatycznego wypadku w Lubuskiem. Poprawia się stan rannych. Fałszywe sztabki złota i podrobione paragony. Nowa metoda oszustów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po weekendowych nawałnicach dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Burze mogą nawiedzić północną część kraju, trzeba będzie uważać na silny wiatr, a lokalnie też na grad. Alerty zaczęły obowiązywać o 12 i utrzymają się do godzin wieczornych. A w ostatnich godzinach strażacy mieli mnóstwo pracy, łącznie interweniowali ponad 1500 razy. Ucierpiały Śląsk, Lubelszczyzna i Świętokrzyskie, ale najtrudniejsza sytuacja była na południu Małopolski.
2: W miejscowości Otwinów drzewo uszkodziło budynek gospodarczy w Tarnowie. Zaparkowane samochody w miejscowości Radłów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
1: Relacjonuje Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie. Niespokojnie było też w centrum, m.in. w Łódzkiem, mówi Jędrzej Pawlak z tamtejszej Straży Pożarnej.
3: Strażacy usuwali połamane gałęzie i konary drzew. Wypompowywanie wody również było częścią zadań strażaków. Jeżeli chodzi o straty materialne, największe miały miejsce w Łodzi. Spadające drzewa uszkodziły 4 samochody osobowe.
1: Najbliższe dni mają być już spokojniejsze, ale za to chłodniejsze, poniżej 20 stopni. Poprawia się stan rannych po groźnym wypadku w Lubuskiem. Wieczorem pod Babim Mostem pijana kierująca w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w prawidłowo jadący samochód. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd dachował. Ranne zostały 3 osoby, mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.
4: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała w organizmie 0,7 promila alkoholu. Za spowodowanie kolizji została ona ukarana mandatem karnym w wysokości 5000 zł. Dodatkowo wobec tej kobiety prowadzone jest postępowanie w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości.
1: Poszkodowani trafili do szpitali w Wolsztynie i Świebodzinie. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Fałszywe sztabki i podrobione paragony. Mennica Polska ostrzega przed nową metodą oszustwa. Chodzi o fałszywe sztabki złota. Często towarzyszą im podrobione dokumenty zakupu, które mają uwiarygodnić transakcje. Przestępcy coraz częściej posługują się fałszywymi dokumentami imitującymi paragony z salonów Mennicy Polskiej. Spółka zaapelowała do inwestorów o zachowanie szczególnej ostrożności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 1 grosz za 1 kilometr jazdy. Rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka zostanie przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.
5: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorczyk z Republiki Środkowoafrykańskiej.
6: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depoty jest hurtownia leków, po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
5: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
7: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z Warszawy. Tramwaje warszawskie opublikowały w mediach społecznościowych nagranie wideo ku przestrodze. Niestety, ale wiele osób jest wpatrzonych w telefony i wpada wprost pod nadjeżdżający tramwaj. To tak zwana plaga smartfonowych zombie. Na udostępnionym nagraniu widać mężczyznę wpatrzonego w telefon, który u zbiegu ulicy Broniewskiego i Matysia Kówny na Żoliborzu zorientował się, że nadjeżdża tramwaj dopiero gdy się od niego odbił. Na szczęście w tym przypadku skończyło się tylko na strachu. Tramwaje warszawskie apelują, aby przechodząc przez pasy patrzeć na światła i otoczenie, a nie w telefon. Tramwaj nie zatrzyma się w miejscu. Rekordowe lato na lotnisku Chopina i ogromne kolejki. Warszawski port w pierwszej połowie roku obsłużył prawie 12 milionów pasażerów. Podobną liczbę do swoich lotów odprawiono 10 lat temu, ale w ciągu całego roku. Kolejki do kontroli bezpieczeństwa są naprawdę duże, mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.
8: Musimy pamiętać, że samolot na nas nie poczeka. Wielokrotnie słyszałem pasażerów rozmawiających, że jak już się odprawialiśmy, to samolot poczeka. Nie. To, że samoloty odlatują bez pasażerów, zdarza się.
7: Aby uniknąć takich przygód, lotnisko Chopina zaleca być na miejscu co najmniej 2 godziny przed odlotem. Dziś nad Warszawą sporo chmur, z których padać raczej zdaniem synoptyków nie powinno. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 20 stopni. Wiatr wieje z zachodu z prędkością 18 km na godzinę, a na barometrach mamy 1015 hektopaskali. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Marek Sierocki, Janek Pasterski, dzień dobry. Cóż to były za emocje, cóż to był za wieczór?
10: No, wspaniały finał. Hiszpania wygrała 1-0 po dogrywce z Argentyną i są drugi raz mistrzami świata. Z tej okazji Viva España, Imca Marina na dobry początek. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Wracamy do sobotniego koncertu w Operze Leśnej w Sopocie. Radio Plus było patronem medialnym tego wydarzenia i rzeczywiście było to wielkie wydarzenie. W piątek w naszej audycji gościł Albano.
2: Gościł Albano, przesympatyczny człowiek, fantastyczny artysta. Uważam, że to była naprawdę świetna godzina, podczas której no, byliśmy w stanie dowiedzieć się wielu takich rzeczy nieoczywistych.
1: Nie tylko to, co mówił na antenie, ale też poza anteną, kiedy nam opowiadał różne ciekawe historie, między innymi o tym, jak Michael Jackson splagiatował jeden z jego utworów. Opowiadał o tym procesie, jak to się miało zakończyć, wspólnym występem. Niestety nie doszedł do skutku ten występ, bo Michael Jackson zmarł. Ale wracając do koncertu, fenomenalny zespół muzyków, który towarzyszył Albano na scenie. Wszystko się zgadzało, świetnie grali. Publika fantastycznie wręcz przyjęła Albano, nie chciała go wypuścić ze sceny, no pisował blisko 20 minut.
2: Ja się wcale nie dziwię, bo jak już taka gwiazda się pojawia i ma się na wyciągnięcie ręki i ucha, to się chce jak najdłużej korzystać.
1: A wśród ponad 4000 widzów, którzy byli w Operze Leśnej w Sopocie, byli nasi słuchacze. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie, pokazali się. Poprosiłem, żeby te osoby, które wygrały zaproszenia, podniosły ręce do góry i tak było.
2: I się pokazali i pisali również do mnie osobiście wiadomości mailowe, że dziękują za te bilety. Jest para słuchaczy, która bardzo się cieszyła. Za tydzień lecą w ogóle do Włoch i stwierdzili, że to jest coś wspaniałego, ale że po tym koncercie to już po prostu nie mogą się tych Włoch doczekać, no bo dostali takie cudowne emocje teraz w sobotę.
1: Ja podziwiam kondycję fizyczną Albano. Przecież artysta ma ponad 80 lat, a wciąż jest w świetnej formie. Twierdzi, że nie pracuje nad swoim głosem, nie ćwiczy go, a głos ma fenomenalny. Te wszystkie górne alikwoty no, po prostu świetnie brzmią. Naprawdę to był fantastyczny koncert i też opowiedział nam historię związaną z przebojem Felicita, że końcówka lat 70., początek 80. to był czas, kiedy Włochy przeciętnemu człowiekowi kojarzyły się z mafią, z jakimiś skandalami, no i z takim smutnym czasem. Dlatego ta piosenka Felicita, bardzo radosna, kiedy dostał ją Albano, to mówi, że to jest świetny utwór, który ma szansę zmienić opinię na temat Włoch. I tak się stało. To piosenka, która zajęła drugie miejsce na festiwalu San Remo w roku 82, ale stała się... Nie wygrali, ale stali się wykonawcami Albano i jego żona Romina Power, no jednego z największych hitów w historii włoskiej piosenki. Teraz ten utwór przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

0: Jak najbardziej pozytywnie Shakin' Stevens doprowadził nas do szaleństwa, a szaleństwo było, oj, i to jeszcze jakie, w minioną sobotę w Sopocie w Operze Leśnej. Tam koncert Albano, ale także duetu Ricky e Poveri. No i się działo.
1: Zespół, który karierę zaczynał w latach 60., popularność zdobył w roku 71., kiedy wystąpili na festiwalu San Remo i zaśpiewali utwór Que Sera. Tak wtedy było w San Remo, że jedną piosenkę śpiewało kilku wykonawców. No i również wtedy śpiewał José Feliciano Que Sera. Jego wersja zdobyła większą popularność. Potem bywało różnie, ale końcówka lat 70., początek lat 80. to był czas największych sukcesów. Wówczas tria Ricky e Poveri, takie utwory jak Sara per che ti amo, Made in Italy, Mamma Maria, Volevo danser, Hasta la vista, no to były hity, które nuciła nie tylko włoska publiczność, ale prawie cała Europa. W Polsce byli wówczas mega, ale to mega popularni. Te piosenki usłyszeliśmy w sobotę podczas koncertu. Tak jak w przypadku Albano, zespół towarzyszący to muzycy na najwyższym światowym poziomie. To wszystko brzmiało cudownie, bardzo nowocześnie. Nadali tym utworom z lat 80. taki no, bardziej nowoczesny charakter, ale zachowując to, co najlepsze w tej włoskiej muzyce, melodyjne piosenki, cała sala, cała opera leśna kołysała się chociażby w rytm przeboju Acapulco.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte! Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka!
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: To Marek Grechuta, Nie dokazuj. Zaproszenie na dziś na godzinę 20. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie, zmiksowane non-stop od 20 do 22. Jak w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, wakacje.
1: No, to dzisiaj się na to idealnie łapiemy na początku tygodnia. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Marek Środzki.
0: Jan Pasterski. Na zakończenie przebojowej poczty Maria Macki, Show Me Heaven.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Limit stawki godzinowej dla lekarzy? Rząd zajmie się propozycjami resortu zdrowia. Tymczasowy areszt dla kierowcy ciężarówki to po brawurowej ucieczce i staranowaniu radiowozu. Ruch wahadłowy w Tatrach, remont na popularnym szlaku. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jakie zmiany czekają lekarze? Jutro rząd ma się zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Resort przygotował 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Co jeszcze znalazło się w projektach, to sprawdził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Został tymczasowo aresztowany. Kierowca, który staranował radiowóz ciężarówką, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Wszystko działo się na trasie S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Po kilku godzinach mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce. 24-latek usłyszał w sumie 6 zarzutów.
4: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez Urząd Celno-Skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, czyli artykuł 223 paragraf 1 kodeksu karnego.
1: Mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Zarzuty usłyszał też drugi mężczyzna, który pomagał kierowcy w ucieczce i ukrywaniu się. Prawdopodobnie jutro pociągi wrócą na trasę pomiędzy Piwniczną-Zdrój a Muszyną w Małopolsce. Trwa naprawa torów w Wierchomli po tym, jak w piątek uszkodził je wykolejony pociąg towarowy. Zniszczenia są duże, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
5: Na pół kilometrze trzeba było wymienić podkłady kolejowe. Miejscowo również tory. Zostało kilka wagonów, które leżą obok koryta rzeki i ten jeden w rzece. I po naprawie torów będziemy mogli przystąpić do ich usuwania.
1: Przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruch wahadłowy w Tatrach. Dziś rozpoczyna się remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na Przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną tam łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
1: Od dziś drobne prace będą prowadzone też na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów.
7: Czas na informacje z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można już korzystać z asystenta AI. Ma on formę interaktywnej tablicy z ekranem dotykowym, na której pojawia się robot. Ten nasłuchuje pytań po wciśnięciu ikony mikrofonu, a następnie generuje odpowiedź. Asystent służy do uzyskiwania informacji oraz wyznaczaniu trasy do oddziałów, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
8: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiedź.
9: Odpowiedzi co do nie tylko infrastruktury, ale również procesów i procedur, w których punktach można je realizować. Koncepcja pojawiła się mniej więcej 12 miesięcy temu. Operacyjnie zajęło nam to 7 miesięcy.
7: Dodał Arkadiusz Wójcik, jeden z koordynatorów projektu. W panelu jest także strefa gier stworzona specjalnie dla dzieci. Duże dotykowe ekrany stoją w 5 lokalizacjach szpitala. Utrudnienia na moście w Woli Wągrodzkiej w powiecie piaseczyńskim. W środę rozpocznie się rozbiórka starego mostu, a później ruszą prace z budową nowej przeprawy. Kierowcy korzystający z drogi wojewódzkiej nr 683 muszą liczyć się z utrudnieniami i objazdami. Inwestor zwraca się do kierowców oraz pieszych z prośbą o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie oraz uwzględnienie możliwych utrudnień podczas planowania podróży. Dziś w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, ale bez opadów deszczu. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 19 stopni, a wiatr wieje słaby i umiarkowany z kierunku zachodniego.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Pięknie zaczynamy kolejną godzinę, bo już teraz w Radio Plus Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Super Tuper to ABBA w Radio Plus. Przyjemnie się zrobiło. Dzisiaj 20 dzień lipca, poniedziałek, czyli przetasowanie turnusów i nad polskim morzem. Pewnie znowu będzie tłoczno. Ja byłem w sobotę z Markiem Sierockim i w piątek zresztą też. W niedzielę wracając z Sopotu, także człowiek widział to i owo. Faktycznie tłok, ale czytam teraz, bo Sopot z Sopotem i Trójmiasto w ogóle, że Karwia w czasie sezonu, w tym szczycie, przeżywa prawdziwy najazd turystów, bo kiedy jest ładna pogoda, to nawet 50 tysięcy gości dziennie potrafi się w tej miejscowości pojawić. No i wtedy człowiek przy człowieku. Duża rotacja, 50 tysięcy. Słuchajcie, to ja nie wiem, czy to już nie jest tak, że dla kogoś może nawet czasami zabraknąć gofra.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

Brytyjczyk w Stanach Zjednoczonych. No tak, to tak humorystycznie trochę Sting, ale dzisiaj to pewnie nic dziwnego. Zresztą w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie nie brakowało wszelakich narodowości, wszakże Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Mundial wczoraj, wielki finał, Hiszpania kontra Argentyna. No i już wiemy, i to było chyba, no nie wiem, pewnie dla jednych zaskoczenie, dla innych nie, ale tak, po dogrywce to Hiszpania została Mistrzem Świata. A jakby ktoś miał ochotę przedłużyć te emocje związane z, no właśnie, z mundialem, to FIFA będzie wyprzedawała kawałki murawy z boisk, na których mistrzostwa się rozgrywały. Mniej więcej $450 będzie kosztował taki fragment murawy z trawą, pięknie opakowany w pudełeczko, sygnowany odpowiednią datą. Można coś takiego mieć i świętować każdego dnia. A skoro podróże i wakacje, to jesteśmy w toku podróżowania i zwiedzania. W najlepsze. Desirel teraz i Voyage, Voyage.

0: Biedronka.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.

0: Rod Stewart na dobry koniec tej godziny, no bo przyjemnie się zrobiło, to prawie 14 w Radiu Plus. Już za chwilę wiadomości i Michał Konopiński, zapraszamy.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Moskwa ma wykorzystać przechwycone ukraińskie drony. Zabójstwo kobiety w Zachodniopomorskiem. Po kilkugodzinnej obławie służby zatrzymały mężczyznę. Mniej zamówień z Chin. Z Chin. Koniec tanich paczek. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może do tego wykorzystać przechwycone ukraińskie drony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich maszyn i wykorzystać je do prowokacji pod fałszywą flagą.
2: Na to trzeba być gotowym. Jutro rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
1: Wicepremier przypomina, że tylko w ubiegłym tygodniu nad Bałtykiem trzykrotnie doszło do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Zabójstwo kobiety w Chojnie w Zachodniopomorskiem. Ciało znaleziono około godziny 10. Po kilku godzinach policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z jej śmiercią. O szczegółach Michał Zaręba.
3: W akcji poszukiwawczej udział wzięli funkcjonariusze prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz zespoły wykorzystujące drony. Działania wsparli także policjanci z Komendy Wojewódzkiej ze Szczecina. Mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą zatrzymano niespełna 3 godziny po znalezieniu ciała.
1: Dalsze czynności prowadzić będzie prokuratura rejonowa w Gryfinie. Koniec tanich paczek z Chin wpłynął na kupujących. Zamówień jest mniej. Od 1 lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro są naliczane do od każdego przedmiotu. Jeśli zamawiamy kilka różnych rzeczy, cło może wynieść wielokrotność tej kwoty.
4: Cła nie płaci konsument. Dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
1: Mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Choć na szczegółowe dane będziemy musieli poczekać, już teraz wiadomo, że przez dodatkowe koszty zamówień z zagranicznych platform jest mniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Seniorzy będą mogli znaleźć nową ścieżkę zawodową albo odkryć nową pasję. W środę w Krakowie wystartuje Biuro Karier Seniorek i Seniorów. Jak będzie funkcjonowało to miejsce i gdzie się zgłosić, mówi Marta Wodyńska, pełnomocnik prezydenta miasta.
5: Przede wszystkim będzie to miejsce, do którego każda osoba, czy tuż przed emeryturą, czy w wieku emerytalnym, będzie mogła się zgłosić, żeby porozmawiać o tych możliwościach, które dla niej istnieją na rynku pracy, ale też dowiedzieć się, jakimi kompetencjami, czy jakim potencjałem sama dysponuje. Pierwsze spotkanie będzie możliwe już 22 lipca na Dekerta 24 na trzecim piętrze.
1: Punkt ma działać we wtorki i środy od 11 do 14.
6: Kamil Lewera, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Drogowcy rozpoczęli remont ulicy Klaudyny w Warszawie. W związku z tym do czwartku zmieniono trasę autobusów linii 121, 157, 181, 185 oraz N46. Ulica Klaudyny została zamknięta dla ruchu dziś rano. Prace prowadzone będą do czwartku i obejmą odcinek od ulicy Podleśnej do Ronda Ruda. Objazd wyznaczono ulicami Podleśną, Gwiaździstą, Potocką i Mickiewicza oraz Rudzką, Lektykarską i Podleśną. Drogowcy rozpoczęli roboty od usunięcia starej nawierzchni. Po nowym asfalcie kierowcy pojadą w czwartek o godzinie 6 rano. Progi zwalniające zostaną odbudowane w sierpniu bez zamykania ulicy. Są regiony, w których przeciętny dług jest wyższy niż przeciętna pensja. Mediana zadłużenia jest wyższa niż mediana wynagrodzenia, między innymi w Świętokrzyskiem, Podkarpackiem i Lubuskiem. W Mazowieckiem sytuacja jest najlepsza, bo dług to 70% pensji, ale to wciąż oznacza kłopoty, mówi Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długów.
7: Dla wielu konsumentów spłata zadłużenia przy jednoczesnym regulowaniu rachunków oznacza w najlepszym razie życie od pierwszego do pierwszego, bez możliwości jakiegokolwiek oszczędzania. W mniej optymistycznym wariancie rosnące zadłużenie.
6: Według danych Krajowego Rejestru Długów to mężczyźni są bardziej zadłużeni i to im mniej zostanie w kieszeni po spłaceniu rat. Pogoda. Aktualnie na termometrach w Warszawie mamy w okolicach 20 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu, a wiatr wieje słaby z kierunku zachodniego.
0: Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
8: I will always love you. To Whitney Houston oczywiście. I tak zaczynamy kolejną godzinę w Radio Plus, 5 po 14. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: Odrobina magii to oczywiście Queen i Freddie Mercury. No tak, jak wakacje to i magiczny czas, prawda? Zwłaszcza jeżeli człowiek akurat na urlopie. Byliśmy teraz z Markiem Sierockim, to przy okazji koncertu, który miał miejsce w Sopocie. Albano i Romina, Albano, przepraszam, sam bez Rominy Power, to już się zagalopowałem odrobinę, ale za to w towarzystwie duetu Ricky e Poverin. No ale mam na myśli to, że sporo ludzi nad morzem było, zwłaszcza, że w piątek było wręcz upalnie i przepiękna pogoda. Później było już troszkę gorzej, ale mam nadzieję, że jeszcze takie okienka pogodowe gdzieś nad jeziorami, czy też nad morzem w Polsce, a może za granicą, gdzie łatwiej o dobrą pogodę, na pewno nieraz się jeszcze pojawią, bo no nie jesteśmy nawet jeszcze na pół metku wakacji, jeszcze przed nami trochę. W związku z tym rozdajemy wam ręczniki plażowe, kąpielowe z logo Radia Plus. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapraszam już teraz. Czekam na SMS-y pod 691 141 141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł, montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Cudowne głosy braci Gibb, to Bee Gees oczywiście, How Deep Is Your Love. No, a ja tymczasem dodzwoniłem się do Doroty z Radomia. Doroto, dzień dobry. Halo, halo. Napisałaś, że razem z mężem szykuje wam się urlopik i jedziecie do chałup nad morze.
1: Tak.
0: Okej. Coś mamy, problemy z zasięgiem, ale może jeszcze uda mi się tylko wydobyć od ciebie te informacje. Kiedy ten urlop?
1: W sobotę wyjeżdżamy.
0: W sobotę wyjeżdżacie. No to czasu niewiele. W takim razie ja śpieszę na pocztę, żeby wysłać do was ręcznik kąpielowy, bo mam nadzieję, że wam się przyda.
1: Oczywiście. Dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam cię.
1: Ja też pozdrawiam.
0: Pozdrawiam cię ciepło. No niestety czasami tak technicznie z zasięgiem coś potrafi rwać, ale mam nadzieję, że w najbliższą sobotę w chałupach pogoda dopisze. No i wszyscy, którzy tam będą korzystali pełnią po prostu ze swojego urlopu. No już teraz dla każdego pracującego, odpoczywającego. Bonnie Tyler w Radio Plus Holding, Out for a Hero.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bet na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland!
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Czy będzie rozłam w PiS-ie? Trwa spotkanie w siedzibie partii. Salmonella w firmie cateringowej dzieci z toruńskiego żłobka wciąż są w szpitalu. Wilki ponownie grasują na Podkarpaciu. Zagryzły dwa psy. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko przez zaostrzający się konflikt w partii. W czwartek mija termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego czasu politycy związani z Mateuszem Morawieckim muszą zrezygnować ze swojego stowarzyszenia. Pomiędzy frakcjami wciąż jednak wrze, o czym więcej Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. W weekend na Platformie X politycy PiS-u kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok, czy nawet stół pysk. Obserwatorzy są zgodni.
3: To jest jednak największy wyraz buntu w PiS-ie kiedykolwiek.
2: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
4: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
2: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
1: Tymczasem PiS traci w sondażach, jak wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 23,8% głosów. Ewentualne ugrupowanie Morawieckiego dostałoby 2,3%. Gdyby w PiS nie doszło do rozłamu, zagłosowałoby na nie 25,4% wyborców. Salmonella w firmie cateringowej. Zakażenie bakterią potwierdzono u pracownika firmy, która zaopatrywała placówki w Toruniu. W zeszłym tygodniu objawy zatrucia pojawiły się w dwóch żłobkach, domu seniora i przedszkolu.
5: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
1: Mówił Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Objawy zakażenia salmonellą ma prawie 70 osób. Troje dzieci i jedna osoba dorosła trafiły do szpitala.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wilki ponownie grasują na Podkarpaciu. W gminie Besko drapieżnik porwał dwa psy. Jak mówi wójt Mariusz Bałaban, to nie pierwsza tego typu sytuacja.
6: Mieliśmy już kilka takich zdarzeń, gdzie wilki pożarły psy. Były też zdarzenia związane z zażartym bydłem. Też sporo śladów dzikiej zwierzyny zażartej przez wilki.
1: Gmina Besko do końca roku ma jeszcze pozwolenie na płoszenie zwierząt. Szacuje się, że w całej Polsce jest około 5000 wilków, z czego ponad 1000 żyje na Podkarpaciu.
7: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy i okolic. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Trasa zyska dodatkowy pas ruchu. Jest już podpisana umowa na pierwszy odcinek, a na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa kierowców oraz osób pracujących przy rozbudowie zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
7: Całość potrwa ponad rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych. Jutro w całym województwie mazowieckim zawyją syreny. Będą to ćwiczenia systemu alarmowania i ostrzegania ludności organizowane pod kryptonimem Alarm 26. Będą to 3-minutowe sygnały syren alarmowych. Pierwszy 3-minutowy dźwięk modulowany będzie oznaczał ogłoszenie alarmu, a drugi 3-minutowy dźwięk ciągły będzie informował o jego odwołaniu. Służby uspokajają, że sytuacja będzie miała wyłącznie charakter szkoleniowy i nie wymaga od nas podejmowania żadnych decyzji. Ćwiczenia systemu ostrzegania ludności zostaną przeprowadzone między godziną 7 a 19.
9: Pogoda.
7: Zdaniem synoptyków do końca dnia bez opadów deszczu, z zachmurzeniem umiarkowanym. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 20 stopni, ciśnienie niskie. Na barometrach mamy 1015 hektopaskali.
0: Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
9: Duet już teraz w Radiu Plus. Simon i Garfunkel, The Sounds of Silence. Dzień dobry, Janek Pasterski, po 15.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Dyskotekowa wersja Boba Marleya, Bonnie, No Woman, No Cry. No i dyskotekowo na początku tygodnia już będzie dzisiaj od 20 do 22. Czemu nie? W końcu mamy wakacje. Jeśli wakacje, to taka właśnie wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki ze swoją konsoletą. Właśnie od poniedziałku do czwartku w takim wymiarze nieco skróconym, ale 2 godziny taneczne to nie jest źle w tygodniu, prawda? 20-22, natomiast każdy piątek i sobota to wersja już taka klasyczna, aż do północy. Co nie zmienia faktu, że serdecznie zapraszamy Was dzisiaj do tego, żeby być z Radiem Plus. W klimatach Italo Disco na pewno coś się dzisiaj pojawi wieczorem, ale do wieczora czekać nie trzeba, bo już za chwilę Savage, Only You.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: O reklamie.
7: Autopromocja.
8: Zapraszam Państwa na wakacyjny cykl pod tytułem Trzymajmy się za ręce. Nie przez chwilę, ale przez całe życie. Bo to czułość. Zapraszam, Marek Jaromski, w poniedziałek po 19:00.
7: Autopromocja.

coś wisi w powietrzu, coś się dzieje, to tym właśnie Frida teraz w Radiu Plus. I know there's something going on. No cóż, mamy poniedziałek, za 25 minut, godzina 16, to się dzieje. Dzieje się to, że wiele osób będzie niebawem kończyło robotę. Jako 16 to jeszcze właśnie 25 minut. Co by w tym czasie zrobić, żeby jakoś coś ten czas umilić? No czytam właśnie, że nowe badania się pojawiły odnośnie tego, ile filiżanek kawy można bezpiecznie wypić każdego dnia i z tych badań wynika, że nawet 5. Spokojnie. To jakbyście byli po trzeciej, czwartej, a jeszcze wam się kawka marzy przed powrotem do domu. Ja wiem, wakacje, miasta, miejscowości bardziej przejezdne, nie ma aż tyle korków, ale jednak mimo wszystko można sobie teraz kawusie strzelić, a do kawy proponuję piękną balladę Lobo, I'd love you to want me.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: No i co się tak młody zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale
6: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
1: Po reklamie.

0: Dusty Springfield kończy nasze poniedziałkowe spotkanie. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Do jutra, zaraz po 12.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Znęcał się nad dziećmi w rodzinnym domu dziecka. Powiemy o dramacie w Szczytnie. Taniej już było, paliwa są coraz droższe. Papież Leon XIV wręczy medal swojego imienia. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie na Mazurach. Prowadzący placówkę 56-latek miał znęcać się nad podopiecznymi.
2: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty na szkodę dwóch osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Mówił prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy sprawdzają teraz, czy jego żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o tym, co robił.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na cenach na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez zaostrzającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdził Michał Rawa.
3: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
4: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
3: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
5: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz,
3: czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża.
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
3: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: Michał Rawa, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Papież Leon XIV po raz pierwszy wręczy medal zrównoważonego rozwoju noszący jego imię. Uroczystość odbędzie się w październiku w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Nagroda została utworzona przez Uniwersytet Villanova w Pensylwanii, prowadzony przez zakon Augustianów. To tam papież studiował matematykę. Medal zostanie wręczony na międzynarodowej konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Zgromadzi naukowców, przedstawicieli kościoła, fundacji oraz liderów sektora publicznego i prywatnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hiszpańscy piłkarze wylądowali w kraju. Samolot z Mistrzami Świata wylądował w Madrycie około 14:30. W hiszpańskiej stolicy szykowana jest wielka powitalna feta. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jej przedsmak piłkarze poczuli już na lotnisku.
7: Dokładnie tak. Gdy samolot wylądował, niemal natychmiast z kokpitu wyłoniła się hiszpańska flaga. Maszyna kołowała po pasie w honorowej asyście lotniskowej Straży Pożarnej. Samolot najpierw opuścił kapitan hiszpańskiej reprezentacji Rodri z pucharem w ręce. Piłkarze zrobili sobie pamiątkowe pierwsze zdjęcie w ojczyźnie. O 17:30 piłkarze spotkają się z królem Filipem VI, później z premierem Pedro Sanchezem. Około 18:00 rozpocznie się wielka feta na ulicach Madrytu, którymi przejedzie specjalny autobus z piłkarzami. Kulminacyjnym momentem będzie show na Plaza de Cibeles, gdzie autobus z piłkarzami ma dotrzeć około 21:00.
8: Poniedziałkowe popołudnie chyba można określić mianem przyjemnego. Mimo sporej ilości chmur, słońce też często daje o sobie znać. Na termometrach teraz przyjemne 23 stopnie, odczuwalna na poziomie 21. Wiatr wieje z zachodu, a jego siłę można określić jako umiarkowaną. Ciśnienie teraz 1014 hektopaskali, powoli spada. Niewykluczone, że wieczorem może jeszcze przelotnie popadać. Deszcz może pojawić się też w nocy, a jutro raczej pochmurno, no i odrobinę chłodniej niż dziś. Jutro maksymalnie 19 stopni.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 8,5 minuty po 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Zaczynamy kolejny tydzień wakacji, w trakcie których popołudniami towarzyszy Państwu nasz magazyn Warszawa żyje latem. Dziś na początek o syrenach, które jutro usłyszymy praktycznie w całej Polsce.
2: Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez MSWiA, sprawdzające system alarmowania oraz reagowanie służb. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
1: Więcej na temat tego jutrzejszego testu dosłownie za chwilę, a w dalszej części magazynu Marsze Życia, które odbywają się w wielu miejscach w naszym kraju, a jaki mają cel?
3: Marsze mają ten konkretny cel społeczny, to znaczy przypominać o tym, że życie nienarodzone należy bronić od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. W obecnych czasach trzeba coraz bardziej bronić małżeństwa i coraz bardziej bronić rodziny. W kilku lat staramy się, żeby marsze szły pod jakimś konkretnym hasłem. Głównie do rodziców w kwestiach edukacyjnych zwracaliśmy uwagę na kwestie demografii, zwracaliśmy uwagę na kwestie rozwodów, czyli też marsze miały też taki cel jakby budujący małżeństwa.
1: A jakie hasło przyświeca Marszom Życia w tym roku, tego dowiecie się Państwo już za kilkanaście minut. W tej godzinie naszego popołudniowego spotkania, jak zawsze tuż przed 17, posłuchamy o czym żyje Watykan. Jarek Budnik, zapraszam gorąco i serdecznie na magazyn reporterów Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa.

0: Beata Kozidrak i Baim Szklanka Wody to jedna z tych piosenek, gdzie Beata pokazuje swoje niesamowite wokalne możliwości. 14 minut po godzinie 16. Drodzy Państwo, jutro w całej Polsce będzie można usłyszeć dźwięk emitowany przez syreny alarmowe, a wszystko to w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się w godzinach od 7 do 19. Szczegóły zna Radosław Mizera.
1: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się w godzinach od 7 do 19. Będą to 3-minutowe modulowane dźwięki syren sygnalizujące ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Informuje Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik wojewody mazowieckiego.
2: Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez MSWiA sprawdzające system alarmowania oraz reagowanie służb. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
1: Uruchomienie syren alarmowych odbędzie się za pośrednictwem wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich centrów zarządzania kryzysowego.
3: Jutrzejsza akcja będzie prowadzona głównie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i również przez RCB oraz Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z administracją rządową, jak i samorządową.
1: Bartłomiej Małecki z Biura Zarządzania Kryzysowego.
3: Takie akcje są jak najbardziej potrzebne z racji tego, aby uczulić ludność na reagowanie na konkretne sygnały alarmowe, po których będą wiedzieli, jak mają dalej postępować w różnych sytuacjach, czy to kryzysowe, czy to wojny, czy to różnych zagrożeń naturalnych.
1: Sygnał alarmowy wciąż budzi obawy, szczególnie dla przebywających w Polsce Ukraińców.
4: Bardzo strasznie było, nie wiedziała co robić, czy rzeczy zbierać, czy dzieci, czy dokumenty, kiedy, kuda, gdzie schować, no nic nie wiedziała, to było bardzo strasznie. A nawet drugi alarm, to przeszła do szkoły i pytałam nauczycieli, co to jest. No było bardzo strasznie.
1: Dzisiaj pani wie, że to są ćwiczenia, inaczej pani to wszystko już przeżywa.
4: A no tak, tak. Kiedy znasz to ćwiczenie, to wiesz, to normalnie.
1: Generalnie są to potrzebne ćwiczenia, uważają Polacy.
5: Jeżeli jestem świadoma tego i wcześniej zostałam poinformowana o tym, że są to ćwiczenia, najprawdopodobniej nie reaguję w żaden sposób. No jeżeli na przykład jakieś służby by były i spotkaliby mnie i powiedzieli, że mam się zachować w ten czy w inny sposób, no to podążam za nimi, ewentualnie słucham ich wskazówek i wykonuję te polecenia, które oni mi dali.
6: Oczywiście, że są potrzebne. Zawsze takie informacje są dla ludzi, więc zawsze każdemu się to przyda. Zazwyczaj myślę, że to jest pożar w pierwszej myśli, ale dopiero przysłuchuję się, ilekroć jest dźwięk przerywany, dopiero wtedy wiem, co zrobić.
1: Stosowne apele i komunikaty o wzięcie udziału w ćwiczeniu, uruchomienie syren alarmowych zostały skierowane do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.
7: Warszawa żyje latem.
0: 17 minut po 16, a za chwilę w naszym magazynie o marszach życia. Jaka przyświeca im idea, dowiecie się Państwo już za kilka minut.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
9: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 28,5 minuty po 16, a w naszym magazynie kolejny temat. Odbywają się w kilkudziesięciu miejscowościach w całym kraju w ramach ogólnopolskiej inicjatywy. Marsze życia gromadzą tysiące osób, którzy pokazują, że życie, rodzina i wiara są dla nich wartościami, które mobilizują do publicznego świadectwa. Jaka jest ich idea i misja i gdzie odbędą się najbliższe marsze? Posłuchajmy już teraz.
2: Inspiracją do organizowania marszów życia w Polsce były inicjatywy podejmowane w USA jeszcze w latach 70. Pierwsze polskie marsze odbyły się w latach 90. Od początku zwracają uwagę na palące problemy społeczne, mówi Marcin Perłowski z Centrum Życia i Rodziny.
3: Marsze mają ten konkretny cel społeczny, to znaczy przypominać o tym, że życie nienarodzone należy bronić od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. W obecnych czasach trzeba coraz bardziej bronić małżeństwa i coraz bardziej bronić rodziny. Kilku lat staramy się, żeby marsze szły pod jakimś konkretnym hasłem. Głównie do rodziców w kwestiach edukacyjnych zwracaliśmy uwagę na kwestie demografii, zwracaliśmy uwagę na kwestie rozwodów, czyli też marsze miały też taki cel jakby budujący małżeństwa.
2: W tym roku hasłem marszów jest obrona małżeństwa między kobietą a mężczyzną oraz konstytucji i życia. Marsze mają pozytywny, radosny i afirmatywny wymiar. Przyciągają wszystkich, którym leży na sercu życie i wychowanie w wartościach, podkreśla Agnieszka Gracz z Centrum Życia i Rodziny.
4: Przed obostrzeniami covidowymi było to około 140 miast i małych miejscowości, które rzeczywiście organizowały marsze. Stopniowo te marsze się reaktywują i odradzają. W tym roku już w pierwszym sezonie mamy blisko 80 marszów. Głównie maj i czerwiec to jest kumulacja marszów, a drugi sezon końcówka sierpnia, wrzesień i październik.
2: Ale jak zauważa gracz, marsze odbywają się przez cały rok, bo są organizowane oddolnie przez wspólnoty, diecezje, społeczników, a nawet zwykłych ludzi.
4: Oni mają szansę ze sobą porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. To są wydarzenia, na którym spotykają się zarówno rodziny z dziećmi, ale spotykają się również seniorzy, spotykają się również osoby, które nie mają rodzin. Chodzi tutaj o takie promocje też rodziny, życia oczywiście też, bo od tego zaczyna się rodzina. Na marszach dla życia, co jest ważne i co jest coraz częstsze i bardzo nam to się też podoba, zapraszane są również organizacje od stowarzyszeń, które, nie wiem, prowadzą zbiórkę odzieży, po organizacje, które prowadzą domy samotnej matki.
2: Marsze już na stałe wpisały się w krajobraz polskich miast i to bardzo cieszy, podkreśla Perłowski.
3: To nie przychodzą tylko czasem na taki piknik, tak? Oni wiedzą, że razem z tym marszem idzie konkretne przesłanie. Uważają, że trzeba budować rodziny, żeby rodzina musi być silna. Cieszy, że na te marsze przychodzą rodziny wielodzietne, bo to też te marsze bardzo zmieniły obraz takich rodzin, tak? Że jeszcze ileś tam 10 lat temu rodzina wielodzietna była postrzegana trochę przez pryzmat rodziny patologicznej.
2: Marsz dla życia i rodziny może zorganizować każdy w swoim najbliższym otoczeniu, opowiada Paweł Kwaśniak, wieloletni koordynator marszów w Polsce.
5: Takie wydarzenia mogą być zorganizowane przynajmniej w każdym

0: społeczności w swoich lokalnych środowiskach, by organizować marsze dla życia i rodziny, przychodzić na nie całymi rodzinami, osoby życia publicznego, władze lokalne, tak żeby jak najwięcej z nas wyrażało publicznie na ulicach swoje przywiązanie do wartości życia i wartości rodziny.
1: Najbliższy marsz dla życia i rodziny odbędzie się 28 czerwca w Gnieźnie, kolejny we wrześniu, między innymi w Suwałkach i Ciechanowie. Rozpiska i szczegóły na stronie marsz.org. Aneta Baszko, Radio Plus.
2: Warszawa żyje latem.
3: 28 minut przed godziną 17. Proszę pamiętać, że jeszcze w tej części naszego popołudniowego spotkania, jak zawsze, posłuchamy o tym, czym żyje Watykan, tymczasem Abba, WLW.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo z Media Expert taniej ma.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Szef papieskiej dyplomacji spotkał się w Kijowie z prezydentem Zełenskim, wyraził nadzieję na trwały i sprawiedliwy pokój. Zakończył się amerykański mundial, nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dzięki zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej zainaugurowano kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Tym razem jest to Bazylika Matki Bożej Większej, mówi pomysłodawca polskiego przewodnika, ambasador Adam Kwiatkowski.
2: Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj inaugurujemy możliwość zwiedzania tej bazyliki po polsku. To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny Jego Eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
1: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
3: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności Stolicy Apostolskiej z narodem ukraińskim. Wyraził nadzieję, że jak najszybciej uda się osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.
1: Arcybiskup Gallagher przebywał na Ukrainie jako papieski wysłannik. Na uroczystości upamiętniające wizytę Jana Pawła II w tym kraju oraz odrodzenie kościoła po upadku komunizmu. Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
4: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Strażacy intensywnie pracują w Szczecinie nad regionem, przechodzą burze. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego. W całej Polsce zawyją jutro syreny, to ćwiczenia systemu ostrzegania. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców na Śląsku. Autostrada A1 z Żor do Gliwic była zablokowana po wypadku za Dębieńskiem. Teraz można już przejechać jednym pasem. Jeśli nie chcecie utknąć w korku, objazd przez Czerwionkę, Leszczynę i Knurów. Zalane drogi i posesje w Szczecinie. Strażacy interweniują w związku z intensywnymi opadami deszczu. O szczegółach Michał Zaręba.
1: W związku z zalaniem wyłączona z ruchu jest ulica Derdowskiego, przez co tworzą się ogromne korki. Woda stoi także w rejonie Dworca Głównego, jednak tam ruch odbywa się normalnie, ale powoli. Z kolei w centrum miasta, w rejonie Alei Wojska Polskiego, wiatr przewrócił drzewo na jezdnię, uszkadzając dwa samochody.
0: Niebezpieczna pogoda dziś na północy Polski. Intensywne burze teraz w zachodniopomorskim i lubuskim, a w ciągu następnych godzin popada i zagrzmi na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i na Żuławach. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
2: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Cały czas trwa naprawa torów w miejscowości Wierchomla koło Piwnicznej w Małopolsce. To po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Dla pasażerów to spore utrudnienia. W kierunku Muszyny czy Krynicy muszą jechać autobusami.
3: Kiedyś naprawiali most w Nowym Sączu. Też tak było, także trudno, no trzeba się z tym pogodzić.
4: No na pewno jakieś jest utrudnienie, no ale cóż, stało się, no i tak się nic nie odstanie. Trzeba naprawić i dalej będzie działać.
5: No nie, nie jest tak źle. Różnie to się w życiu zdarza.
6: Oczywiście wszyscy czekamy, żeby ten ruch był przywrócony jak najszybciej. Jest to sezon wakacyjny, więc bardzo wielu turystów z tych tras korzysta, też sami mieszkańcy. Komunikacja zastępcza została uruchomiona natychmiast, działa ona bez zarzutu.
0: Dodawał burmistrz Piwnicznej Tomasz Michałowski. Dlaczego pociąg wypadł z torów, sprawdza Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze ćwiczenia systemu ostrzegania. W całej Polsce zawyją jutro syreny alarmowe, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel Żyła.
8: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
0: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się jutro od 7 do 19.
9: Mam wrażenie, że teraz nad centrum Warszawy zdecydowanie więcej chmur i to takich ciemnych, więc to prawdopodobieństwo deszczu, który może spaść jeszcze przed wieczorem, coraz bardziej prawdopodobne. Na termometrach obecnie 20 stopni, odczuwalna to już tylko 17, bo wiatr mocniej wieje z kierunku zachodniego, ciśnienie 1015 hektopaskali i jest stabilne. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to nie powinno być mniej niż 13 stopni, ale proszę pamiętać, że to może być dosyć mokra noc, bo w nocy też może popadać, jutro raczej pochmurno, no i chłodniej niż dziś, bo maksymalnie 19 stopni.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Prawie 9 minut po 17, więc to dobry moment, by rozpocząć drugą odsłonę naszego magazynu Warszawa żyje latem. Jarek Budnik, witam Państwa gorąco i serdecznie w poniedziałkowe popołudnie. Lato to przecież też idealny czas na aktywność fizyczną, a na jaką dyscyplinę warto postawić?
2: Przede wszystkim ruch jest najważniejszy. Jeżeli ktoś ma ochotę pojeździć na rolkach, niech pojeździ na rolkach. Jeżeli ktoś ma ochotę popływać, niech idzie popływać. Jeżeli ktoś ma ochotę pobiegać, niech wybierze raczej popołudniowe pory, zalesione tereny, gdzieś, gdzie będziecie biegał w cieniu. Myślę, że nie ma jakiejś konkretnej metody. Należałoby tutaj wziąć pod uwagę to, że każdy z nas jest inny. Jeden potrzebuje bardziej wysiłku fizycznego na wysokim poziomie, drugi trochę mniejszym, a trzeci dla trzeciego spacer będzie fajnym wysiłkiem fizycznym, ale ważne, żeby wyszedł z domu i zaczął się ruszać.
1: No, czyli róbmy to w swoim tempie, tak by przede wszystkim sprawiało nam to przyjemność. Dziś też chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o działalności Katolickiej Agencji Informacyjnej, która ma od lipca nowego prezesa, a jaki ma on program, plan działania tej instytucji?
3: Trudno mówić o jakimś programie czy planie działania, bo to przynosi każdy dzień jakieś nowe wiadomości, nowe wydarzenia. Trzeba się umieć do tego dostosować, ale jakieś tam już plany, jakieś drogi się rysują, ale myślę, że tutaj nie trzeba mieć wielkiego nowego planu, bo agencja istnieje od ponad 30 lat i jej droga jest wytyczona, fundament mamy stabilny i bardzo mocny. To, co do mnie należy, to właśnie podtrzymać tą dobrą drogę tej agencji, starać się dalej być głosem Kościoła do świata, ale też również przybliżać światu i również katolikom ten głos Kościoła, stanowisko Kościoła we wszystkich sprawach i to trzeba podkreślić, również tych trudnych.
1: Więcej już za kilka chwil. Na zakończenie dzisiejszego magazynu, drodzy Państwo, zaproszenie do Szczecina.
4: Od 23 lipca do 26 lipca będziemy świętować tutaj na ulicach Starego Miasta. Oprócz tej strefy takiej stoiskowej, prezentacji rękodzieła, prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych, będzie duża strefa gastronomiczna, gdzie będzie można zjeść sobie biesiadnie, golonki, dania z grilla, dziczyzna, różnego rodzaju napoje, lemoniady, mojita bezalkoholowe. Oj, tutaj jest w tym roku potężna, duża strefa gastronomiczna. Zapraszamy wszystkich do biesiadowania.
1: Ale jarmark jakubowy to nie tylko biesiadowanie. Co jeszcze będzie się tam działo, opowiemy Państwu chwilę przed 18. Jarek Budnik serdecznie i gorąco zapraszam Państwa na dzisiejszy magazyn Warszawa żyje latem.

0: Im więcej ciebie, tym mniej. Natalia Kukulska, 16 minut po godzinie 17. To jest naprawdę fantastyczny moment w roku, no bo słońce, długie dni i wakacyjna aura, to wszystko sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, ale kiedy temperatura mocno rośnie, zwykły trening może stać się też i większym wyzwaniem. Teraz sprawdzimy, jakie sporty najlepiej wybierać latem i o czym pamiętać, żeby ruch w upale był bezpieczny.
1: Latem chętniej wychodzimy z domu i stawiamy na aktywność na świeżym powietrzu. Bieganie, jazda na rowerze, pływanie czy Nordic Walking to tylko niektóre ze sportów, które cieszą się popularnością w ciepłe dni. Wysokie temperatury sprawiają jednak, że do treningu trzeba podejść nieco inaczej niż przez resztę roku. Jakie aktywności najlepiej wybierać podczas upałów? I jak przygotować organizm do wysiłku, gdy termometry wskazują wysokie temperatury? Mówi Łukasz Myszkowski, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2: Przede wszystkim ruch jest najważniejszy. Jeżeli ktoś ma ochotę pojeździć na rolkach, niech pojeździ na rolkach. Jeżeli ktoś ma ochotę popływać, niech idzie popływać. Jeżeli ktoś ma ochotę pobiegać, niech wybierze raczej popołudniowe pory, w zalesione tereny, gdzieś, gdzie będziecie biegał w cieniu. Myślę, że nie ma jakiejś konkretnej metody. Należałoby tutaj wziąć pod uwagę to, że każdy z nas jest inny. Jeden potrzebuje bardziej wysiłku fizycznego na wysokim poziomie, drugi trochę mniejszym, a trzeci dla trzeciego spacer będzie fajnym wysiłkiem fizycznym, ale ważne, żeby wyszedł z domu i zaczął się ruszać.
1: Latem możliwości aktywnego spędzania czasu nie brakuje. Jedni wybierają rowerowe wycieczki, inni bieganie, spacery czy sporty wodne. Zapytaliśmy mieszkanki i mieszkańców Bydgoszczy, jakie dyscypliny najbardziej kojarzą im się z wakacjami i jaką aktywność najchętniej uprawiają w ciepłe dni.
3: Na rowerze jeżdżę jedynie, rekreacyjnie.
4: Więcej jest tego treningu latem?
3: Na pewno jest więcej, no inna pogoda niż jesienią i tam wczesną wiosną, nie? Zawsze trochę więcej się wykorzystuje.
4: Myślę, że żeglarstwo, ale to tylko oglądanie, no i pływanie, jeśli chodzi o mnie.
5: Głównie jeżdżę na rowerze.
4: Czy lato jakby zachęca do tego, żeby częściej na te dwa kółka wsiadać?
5: Zdecydowanie tak.
4: Co by pani jeszcze polecała, jeśli chodzi o te letnie sporty?
6: Spacery w ogóle.
7: Piłka nożna.
8: Siatkówka.
9: Piłka nożna.
1: Aktywność fizyczna podczas upałów wymaga nie tylko odpowiedniego planowania treningu. Eksperci przypominają, że podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu warto pamiętać o nakryciu głowy, ochronie skóry kremem z filtrem oraz regularnym nawadnianiu organizmu. To właśnie utrata płynów i elektrolitów może najszybciej odbić się na naszym samopoczuciu i wydolności. Jak pić i co jeść, by bezpiecznie trenować latem? Mówi Justyna Lewicka, dietetyczka.
10: Wybór odpowiednich napojów jest kluczowy do utrzymania prawidłowego nawodnienia i oczywiście najlepszym wyborem będzie po prostu woda. Średnio zmineralizowana, a w przypadku dużej aktywności fizycznej lepiej wtedy postawić na wodę wysoko zmineralizowaną lub rozważyć elektrolity. Przyjmuje się, że dorosły człowiek powinien wypijać około 2-3 litrów wody dziennie. W to też wliczamy na przykład soki warzywne. One świetnie nawadniają, a do tego są niskokaloryczne. Dobrym przykładem jest sok pomidorowy. Dieta osoby trenującej powinna uwzględniać nie tylko większą ilość płynów, ale także odpowiednio skomponowane posiłki przed i po treningu. Przed treningiem zalecałbym raczej lekkostrawne potrawy z udziałem właśnie produktów bogatych w wodę, natomiast po treningu dania uzupełniające zarówno płyny, jak i elektrolity.
1: Eksperci przypominają, że wysokie temperatury wymagają od nas większej uwagi i odpowiedzialności. Odpowiednie nawodnienie, ochrona przed słońcem, lekka dieta oraz trening w bezpiecznych godzinach pozwolą cieszyć się ruchem bez niepotrzebnego ryzyka. Dzięki temu letnia aktywność fizyczna będzie nie tylko sposobem na poprawę kondycji, a także okazją do odpoczynku, kontaktu z naturą i czerpania radości z długich, słonecznych dni. Karolina Marcisz, Radio Plus.
0: Bardzo dziękuję i również zachęcam Państwa do aktywności fizycznej, bo to naprawdę zawsze poprawia nastrój. 20 minut po 17, a już za chwilę w naszym magazynie okazja, by poznać nowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej.
11: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.

0: Madonna, La Isla Bonita, 29 minut po 17.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Informuję o wydarzeniach związanych z działalnością Kościoła katolickiego na całym świecie. Katolicka Agencja Informacyjna, w skrócie KAI, od początku lipca ma nowego prezesa. Na jaki plan na swoją kadencję ma Paulin ojciec Michał Bortnik?
2: Ojciec Michał Bortnik, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
3: Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam.
3: W czerwcu, w czasie ostatniego zebrania plenarnego, episkopat zdecydował, że to właśnie ojcu powierza stanowisko prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej. Pamiętam, jak rozmawialiśmy wtedy na początku, ojciec mówił, że no to takie dość duże, spore zaskoczenie. To ojciec zdążył się już oswoić, trochę zadomowić w Warszawie?
2: Zadomowić w Warszawie może tak, bo mieszkam w naszym klasztorze, więc było łatwy. A tutaj, no, każdy dzień przynosi jeszcze ciągle coś nowego, nowe odkrycia. Każdy dzień ciągle jeszcze poznaje nowych ludzi, poznaje swój zespół, bo to są wspaniali dziennikarze. Mieliśmy już dwa duże zgromadzenia, także wszyscy, myślę, że już się mniej więcej poznaliśmy, ale ja się śmiałem, że jeszcze taką listę ze zdjęciem i z podpisem nazwiska ciągle gdzieś tam będę nosił. Także myślę, że do końca lipca uda mi się poznać wszystkich, cały zespół, a później to już będziemy się docierać w życiu i pracy.
3: Ojciec wcześniej pełnił funkcję dyrektora Biura Prasowego Jasnej Góry i rzecznika Jasnej Góry. To właśnie jest ta postać, drodzy słuchacze, która zazwyczaj przekazywała wszystkie informacje dotyczące Jasnej Góry. Czy to doświadczenie właśnie stamtąd, nie wiem, da się przenieść tutaj do Warszawy, coś wprowadzić do Katolickiej Agencji Informacyjnej?
2: Doświadczenie jest na pewno inne, bo czym innym jest prowadzenie agencji informacyjnej, a jeszcze do tego bycie prezesem tej agencji informacyjnej, więc wyzwanie jest zupełnie nowe. Życie z zespołem, praca w zespole, kierowanie zespołem, to jak najbardziej, no to na pewno jest pomocno w tej funkcji nowej. Agencja to, ciągle powtarzam, że no, muszę się nauczyć właśnie, co to jest agencja, jak pracuje agencja, ale na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że już to opanowaliśmy, już mamy ten cel jeden obrany, wytyczony wraz z całym zespołem na spotkaniach redakcyjnych. To, co mnie najbardziej cieszy, że w tych wszystkich kwestiach się zgadzamy. Też chciałbym podziękować całemu zespołowi za ten kredyt zaufania, bo przyszedłem, można powiedzieć, cytując świętego Jana Pawła II, znikąd, czy z dalekiego kraju niemalże, ale naprawdę jest, czuję to wsparcie całego zespołu od samego początku i to jest bardzo miłe z ich strony. Mam nadzieję, że nie nadużyję tego kredytu zaufania, a raczej będziemy razem budować ku dobremu.
3: Katolicka Agencja Informacyjna to jest jeden z najważniejszych głosów na temat tego, co się dzieje w Kościele Katolickim w Polsce. Porusza tu

0: mamy stabilny i bardzo mocny. To, co do mnie należy, to właśnie podtrzymać tą dobrą drogę tej agencji, starać się dalej być głosem Kościoła do świata, ale też również przybliżać światu i również katolikom ten głos Kościoła, stanowisko Kościoła we wszystkich sprawach, i to trzeba podkreślić, również tych trudnych, pokazywać stanowisko Kościoła, tego hierarchicznego, ale Kościoła, którym my jesteśmy.
1: Czy ojciec dostrzega jakieś wyzwania?
0: Każdy dzień jest wyzwaniem. Na pewno największym wyzwaniem będą wszelkie trudne tematy, które będziemy podejmować, które trzeba będzie podejmować, bo nie unikniemy ich na pewno. To, żeby właśnie nie chować głowy w piasek, nie chować się za jakimiś artykułami, kanonami czy innymi paragrafami, tylko właśnie w prosty sposób, czytelny dla każdego katolika, sposób mówić o wszystkich sprawach, być głosem, który przyjmą inne agencje informacyjne, i ten głos, żeby był słyszalny.
1: To na koniec pozostaje mi zapytać, czego ojcu w takim razie życzyć?
0: Zespół wspaniały już mam, to teraz już tylko oby jak najmniej tych trudnych tematów, ale przede wszystkim też i żebyśmy ciągle mieli ten sam zapał do pracy.
2: Warszawa żyje latem.
3: Za 26 minut 18, a my jeszcze dzisiaj chcielibyśmy Państwa zaprosić do Szczecina. Jeżeli ktoś z Państwa wybiera się na urlop tam w najbliższych dniach, warto do Szczecina zajrzeć. Dlaczego? O tym za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Po reklamie.

0: Supreme to Robbie Williams, którego wczoraj mogliśmy podziwiać na ceremonii zamknięcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej za 12,5 minuty 18, a przed nami jeszcze jeden temat, jaki dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziesiątki tysięcy odwiedzających co roku gości na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie po raz 17. Rozpocznie się on już w ten czwartek i poprzedzi uroczystości odpustowe w Bazylice Świętego Jakuba w Szczecinie. Koncerty organowe i koncerty rockowe, rekolekcje i blisko 300 wystawców z Polski i Europy to program najbliższego wydarzenia, o którym więcej opowie Anna Świtalska i jej goście.
1: Do Katedry Szczecińskiej także na dzień odpustu 25 lipca można pielgrzymować?
2: Tak, katedra jest na szlaku Jakubowym, jest oznaczona w tym szlaku europejskim.
1: Proboszcz Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jakuba w Szczecinie, ksiądz Dariusz Knapik.
2: Można także i na odpust przybyć tu jako z pielgrzymką jakubową, choć też oczywiście w ciągu roku przybywają do nas pielgrzymi. Nie są to duże grupy, ale pojedyncze osoby przychodzą, otrzymują też dowód, że tu pielgrzymowali. Święty Jakub, jeden z 12 apostołów wybrany przez Jezusa. Najczęściej w Ewangeliach, tak jak wspomina się, że Jezus zabierał tych najbliższych, to właśnie Jakuba, Jana, czyli dwóch braci, synów Zebedeusza i Andrzeja. Znalazł się w Kompostelli, tam w Hiszpanii, odnalazł się jego grób, jego relikwie. I tam też mamy to centrum, do którego wszyscy pielgrzymują, ale cała Europa to także i szlaki jakubowe, które są oznaczane tą tradycyjną muszlą. Ona ma tam swój rodowód w tym, że posługiwali się pielgrzymi tą muszlą w czasie swojej pielgrzymki, jak kubkiem, miską i tak dalej.
1: Od lat Szczecin staje się centrum jakubowym. Przy głównym kościele archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej odbywa się tuż przed uroczystościami odpustowymi w Bazylice Świętego Jakuba Jarmark Jakubowy. Zgromadził on w tym roku blisko 300 wystawców. Z jakich krajów?
3: Z Azerbejdżanu, z Ukrainy, z Litwy, z Niemiec. Dorian Sierek, kierownik Jarmarku Jakubowego. Szykuje się też chyba w stoisko z Łotwy oraz oczywiście większość wystawców z Polski, z każdego regionu, bo już mieliśmy pytania skąd. Z każdego regionu. Najstarszy wystawca ma ponad 800 kilometrów do nas, żeby dojechać, więc warto przyjść i zobaczyć. Od 23 lipca do 26 lipca będziemy świętować tutaj na ulicach Starego Miasta. Oprócz tej strefy takiej stoiskowej, prezentacji rękodzieła, prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych, będzie duża strefa gastronomiczna, gdzie będzie można zjeść sobie biesiadnie, golonki, dania z grilla, dziczyzna, różnego rodzaju napoje, lemoniady, mojita bezalkoholowe. Oj, tutaj jest w tym roku potężna, duża strefa gastronomiczna. Zapraszamy wszystkich do biesiadowania. Strefa ta będzie naprzeciwko sceny, gdzie będą prezentować się artyści. W tym roku mamy takie trzy główne punkty, czyli w piątek duża dyskoteka pod gołym niebem. Prowadzić ją będzie Kasia Brzozowska, z uczestniczka The Traitors, z gościem, którego na raz, że nie zdradzę, bo jest to wielka niespodzianka. W sobotę będziemy się bawić z góralami. Wielka kapela z miasta Kamila Stocha. Jest to kapela rodzinna Stochów. Przyjeżdża i zrobią wielkie show o 20. No i w niedzielę bardzo ciekawy akcent. Zosia Karbowiak. Już teraz dostajemy maile, że to był super strzał, więc zapraszamy wszystkich do biesiadowania, do zwiedzania. I zapraszamy również najmłodszych, bo jarmark to nie tylko msza odpustowa, to nie tylko zabawa, ale również edukacja.
1: Szczecińska katedra, sięgająca historią wieków średnich, w trakcie odpustu i w trakcie Jarmarku Jakubowego będzie można także ją zwiedzać.
3: Podczas jarmarku będzie darmowe zwiedzanie katedry z przewodnikiem. Będą dwa cykle. Pierwszy cykl dziecięcy będzie oprowadzać pani Małgosia Duda. To będzie takie typowe dla dzieciaków, fajne zwiedzanie z ciekawostkami i będzie dla nich również pokaz organowy na wielkich organach Jana Pawła II. Pan Michał Woźniak zaprezentuje organy od tej strony dziecięcej, czyli co potrafią nasz instrument, jakie utwory są grane. To wszystko będzie w formie takiej mocno dziecięcej. Oraz będzie również oprowadzanie dla dorosłych z czwartkowym darmowym wejściem na wieżę. Ci, co przyjdą na zwiedzanie, dostaną wejściówki darmowe, będą mogli sobie wejść po schodach na taras widokowy, zwiedzić panoramę całego miasta. Czwartek jest to ten dzień, kiedy startujemy z jarmarkiem. Zapraszamy wszystkich.
0: No to ja jeszcze przypomnę, Jarmark Jakubowy w Szczecinie rozpocznie się 23 lipca, czyli już w ten czwartek. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał po drodze, gorąco i serdecznie zapraszamy, a to był już ostatni temat, jaki dziś pojawił się w naszym magazynie reporterów. Jarek Budnik, bardzo Państwu dziękuję, że w to poniedziałkowe popołudnie mogliśmy być razem, ale oczywiście daleko się nie oddalam. Zostawiam Państwa dosłownie tylko na chwilę i po 18:00. Po wiadomościach zapraszam gorąco i serdecznie do warszawskiej Strefy Plusa.
4: Warszawa żyje latem.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: PiS straciłby na rozłamie, znamy najnowszy sondaż. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Trwa franciszkańskie spotkanie młodych na Podkarpaciu. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Największa partia opozycji może się rozpaść. Prezes Jarosław Kaczyński postawił frakcji byłego premiera ultimatum: albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, albo członkostwo w PiS. Politycy mają czas na decyzję do czwartku. Szymon Szynkowski-Welsenk zapewnia, że nie zrezygnują.
1: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest skierowana na zwycięstwo, a nie jakieś osobiste emocje. I do tego wszystkich kolegów zachęcam. Uważam za błąd atakowanie byłego premiera, uważam za błąd formułowanie zbyt daleko idących słów, czasami obraźliwych.
0: Z kolei kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
2: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Całkowicie bez sensu.
0: Jeśli partia by się rozpadła, straciłaby poparcie, tak wynika z sondażu Polster dla Superekspresu. PiS mógłby liczyć na 23,8% głosów, a partia Morawieckiego 2,3%. Gdyby nie doszło do rozłamu, na PiS zagłosowałoby 25,4% respondentów. Znany youtuber Stuart K. ma zostać wydany Polsce, zgodził się na to brytyjski sąd. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny, jest podejrzana o przestępstwa seksualne wobec nieletnich oraz rozpijanie dzieci. 34-letni Stuart K. ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy poszukują chętnych, którzy mogliby zacząć od września. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, sprawdzał Krzysztof Połowecki.
3: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
4: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
3: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki nr 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
5: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
3: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To m.in. zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
0: Krzysztof Połowecki, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Boża Harmonia w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Ponad 500 osób przyjechało na Podkarpacie na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. To jedno z największych i najstarszych wydarzeń ewangelizacyjnych dla młodzieży w Polsce, mówi Joanna Kiełt.
7: Ta harmonia nie oznacza, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a wręcz przeciwnie. Właśnie o tych aspektach, o tym kościele powszechnym, o tej różnorodności, która tworzy jedność, chcemy w tym roku wyjątkowo mówić, nad tym chcemy się wyjątkowo pochylać.
0: Aż do 25 lipca młodzi katolicy będą wspólnie się modlić. Zaplanowano też koncerty i warsztaty.
8: Odrobinę przejaśniło się niebo, przynajmniej nad centrum Warszawy, ale zagrożenie przelotnym deszczem ciągle jeszcze aktualne, niewykluczone, że przed zmrokiem jeszcze może dzisiaj popadać. Popadać może także w nocy, a teraz na termometrach 19 stopni, odczuwalna to 18, wiatr umiarkowany, wieje z kierunku zachodniego, a ciśnienie stabilne 1014 hektopaskali. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to raczej nie będzie mniej niż 13-14 stopni. A jak będzie jutro? Jutro niestety deszczowo, szczególnie w pierwszej połowie dnia, przez cały dzień raczej pochmurno, no i odrobinę chłodniej niż dziś, bo jutro maksymalnie 19 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Prawie 13 minut po godzinie 18. Jarek Budnik, bardzo gorąco i serdecznie witam Państwa w poniedziałkowe popołudnie i zapraszam do warszawskiej Strefy Plusa. Ostatni raz zatańczysz ze mną. To był Krzysztof Krawczyk. Przed chwilą wybrzmiała do ostatniej nutki jego bardzo dobrze znana piosenka, ale też niestety wybrzmiałym echem, że tak powiem, odbija się hasło weekend, no bo weekend się skończył. Mam nadzieję, że Państwu udało się wypocząć i z nową energią wchodzimy w ten tydzień, no chyba, że ktoś właśnie na urlopie i generalnie na słowa weekend czy też tydzień pracy w ogóle nie zwraca uwagi. No taki to pożyje, prawda? No ale ci, którzy urlop jeszcze mają w niedalekiej perspektywie, pewnie z zaciekawieniem obserwują mapy pogody, szczególnie jeżeli ktoś planuje z Państwa wakacje w naszym kraju, bo no właśnie, ta pogoda w lipcu nas nie rozpieszcza. Okazuje się, że po paru dniach ciepła znów nadchodzi do nas chłodne powietrze. Anomalia temperatury w najbliższym czasie będzie w Polsce jedną z najwyższych w Europie. Lokalnie zrobi się o ponad 10 stopni chłodniej niż zwykle o tej porze. No nie brzmi to zachęcająco i nie brzmi to optymistycznie, ale no właśnie, optymizm jest w życiu potrzebny, dlatego powiem Państwu, że cieplej zrobi się w okolicach weekendu, czyli tydzień trzeba będzie poczekać, nie będzie niestety zbyt ciepło, no i to Polska będzie tym krajem o największej anomalii, jeżeli chodzi o temperatury. Gorzej będzie tylko w rejonie południowej Finlandii. No ale co to znaczy, jeżeli chodzi o taki, no właśnie, prosty, praktyczny sens tych słów, które przed chwilą wypowiedziałem? Otóż będzie zimno. Nad samym morzem i w rejonach podgórskich będzie zaledwie 15-17 stopni, w pozostałej części kraju 18-22, więc trudno tu mówić o upałach. No a jeszcze chłodniej będzie w nocy, bo czasami będą nas czekały spadki temperatury do zaledwie 7-10 stopni. No ale na szczęście końcówka lipca i początek sierpnia zapowiadają się już bardziej optymistycznie. Ma być ciepło, 25-27, miejscami nawet widziałem 30 stopni, więc jeżeli ktoś jeszcze z Państwa ma taką możliwość, by urlop sobie planować, no to zdecydowanie od końca lipca powinno być dobrze. Będę trzymał kciuki, żeby właśnie te urlopowe plany Państwu nie pokrzyżowała pogoda, choć niektórzy twierdzą, że to nie kwestia pogody, złej pogody, lecz kwestia odpowiedniego stroju. No tak, kurtka przeciwdeszczowa, wybierając się nad morze czy też na Mazury, jest takim absolutnym must have. To trzeba wziąć ze sobą. Niektórzy jeszcze mówią, że jeżeli tylko się zmieszczą, to jeszcze warto wziąć ze sobą kalosze. No ale proszę też nie zapominać o kremie z filtrem do opalania, bo ja jednak wierzę, że synoptycy swoje, a lato w Polsce swoje i też będziemy mogli cieszyć się pięknym słońcem. Trzymam kciuki i życzę Państwu cudownego urlopu. Jeżeli tylko do końca tego dnia Państwo pracujecie, no to rzeczywiście trzymamy kciuki za pogodę, żeby się udało.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do -70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Spróbuję powtórzyć razem z nimi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. To oczywiście Beloved Sweet Harmony za 28,5 minuty, godzina 19. Nie wiem, czy mieli Państwo okazję uczestniczyć w miniony weekend w 73. urodzinach starówki, naszej warszawskiej starówki, a tymczasem okazuje się, że jest kolejny bardzo charakterystyczny punkt Warszawy, który lada dzień będzie obchodził urodziny. Co prawda jest o 2 lata młodszy od starówki, więc będzie obchodził 71. urodziny już w najbliższą środę, czyli 22 lipca. Czy domyślacie się Państwo, o jaki obiekt może chodzić? Pałac Kultury i Nauki będzie obchodził 71. urodziny właśnie 22 lipca 2026 roku. I z tej okazji oczywiście całkiem sporo atrakcji. Zawsze to przeżywałem, kiedy była jakaś okazja, na przykład przyjeżdżali goście do Warszawy i chcieli zobaczyć taras widokowy i widok z Pałacu Kultury, jaki się z tego tarasu roztacza. No i zawsze to był bardzo fajny pretekst, żeby razem z nimi tam pojechać, bo właśnie bardzo lubię patrzeć z góry na nasze miasto, szczególnie teraz, gdy wygląda tak pięknie. No i wjazd na taras widokowy z okazji urodzin będzie w zdecydowanie urodzinowej cenie, bo

pokaz filmu dokumentalnego Jessiki Szczakiel Pałac Kultury. Niekochany zabytek. To oczywiście film, który przybliża całą historię Pałacu Kultury i Nauki. Oczywiście od wszystkich kontrowersji, które towarzyszyły jego budowie, potem przez dekady, no parę dobrych dekad obecności w życiu Warszawy, aż po czasy współczesne, czyli no dosyć kontrowersyjny, ale jednak nieodłączny element panoramy miasta i bardzo ważne miejsce spotkań, kultury i wydarzeń społecznych. I nawet jeżeli ktoś tego budynku nie lubi, no to wydaje mi się, że on na tyle wrósł w panoramę Warszawy, że nikt nie wyobraża sobie tego, że mogłoby go zabraknąć. No właśnie, kiedyś były takie głosy, żeby jednak pałac zburzyć, ale teraz mam wrażenie, że tych głosów jakby mniej. Oczywiście w godzinach wieczornych i koncerty, i silent disco na Placu Centralnym, a o 19.30, gdyby ktoś z Państwa chciał uzupełnić braki kaloryczne czymś słodkim, będzie oczywiście tort. Wydaje mi się, że tort powinien być w kształcie Pałacu Kultury. Będzie się można o tym przekonać już w środę. Tak jak wspominałem, od 12 rozpoczynają się najróżniejsze atrakcje do późnego wieczoru. Wszystko będzie trwało, a przypomnę jeszcze wjazd na taras widokowy za jedyne 7 zł 10 groszy, więc no żal by było nie skorzystać. A skoro urodziny, to oczywiście musi też być szampan, najlepiej klub wesołego szampana. Już teraz formacja Nieżywych Schabów.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za 17,5 minuty 19, to ważne informacje teraz, które chciałbym Państwu przekazać w warszawskiej strefie plusa dla tych z Państwa, którzy wracają z pracy do domu i korzystają z pierwszej linii metra. Otóż występują tam jeszcze ciągle teraz utrudnienia z powodu bagażu wrzuconego na torowisko na stacji Centrum i dlatego też pociągi kursują w dwóch pętlach od Kabat do Politechniki i od Dworca Gdańskiego do Młocin. Wyłączone są stacje Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. No właśnie, oczywiście kursuje komunikacja zastępcza w postaci autobusu Z na tym nieczynnym odcinku metra. Bagaż wrzucony na torowisko na stacji Centrum. Czy było to działanie umyślne, czy przypadkowe? Trudno jest to na razie ocenić, ale przypomnę Państwu, że rano też doszło do dosyć groźnie wyglądającego zdarzenia. To była stacja Wawrzyszew. Tam na torowisko zjechał wózek dziecięcy, a po chwili na peron podjechał pociąg i ten wózek zmiażdżył. Po prostu pani, która trzymała dziecko na rękach, zagapiła się i ten pusty wózek zjechał na tory. Tak informuje nas pracownik biura prasowego metra. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale skoro po południu też dzieje się podobna sytuacja, może po prostu zachowajmy więcej koncentracji stojąc na peronach stacji metra, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. No bo jak Państwo słyszycie, było to około godziny 17, a jeszcze ciągle metro nie kursuje. Wyłączone są te trzy stacje, o których mówiłem, Ratusz Arsenał, Świętokrzyska i Centrum. Proszę w takim razie zachować spokój, nie denerwować się i liczyć na to, że wszystko szybko wróci do normy. Na szczęście, tak patrzę przez okno, pogoda sprzyja, więc nawet jeżeli metro nie kursuje, to na tych kilku odcinkach można się po prostu wybrać na spacer. Przyjemny letni spacer lipcową, prawie że wieczorową porą. Warszawska.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Za 8,5 minuty 19, nawet się nie zorientowałem, że tak szybko minęła nam ta godzina. Powoli kończy się dzisiejsza warszawska Strefa Plusa, bo przecież po 19 wakacyjna odsłona rozmów Marka Jaromskiego, czyli program Trzymajmy się za ręce.

0: Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Ceny na paliw szybują. Kawa dobrze wpływa na serce. Sprawdzamy, kto powinien jej unikać. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. O szczegółach Jakub Krzyżak.
1: Rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
2: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
1: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
0: Rządowy Komitet Bezpieczeństwa zaplanowano na jutro na 8 rano. Paliwa podrożały, a specjaliści ostrzegają, jeszcze w tym tygodniu możemy zapłacić powyżej 8 zł za litr diesla. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem wciąż przekłada się na ceny na stacjach.
3: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30 zł, 7,40 zł za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7,90 zł za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
0: Powiedział nam Rafał Zywert z biura Reflex. Kierowcy, z którymi rozmawiał Michał Rawa, nie są zadowoleni.
4: Czy te 7,39 to trochę
5: właśnie
4: nie przeraża?
5: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
6: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej. Czyli jest rąbanie na pieniądze.
0: Rząd nie planuje ponownie obniżać akcyzy i VAT-u na paliwa. Jak powiedział premier Donald Tusk, wytrzymałość budżetu też ma swoje granice. Zmiany w programie Czyste Powietrze ma być m.in. więcej pieniędzy na ocieplanie budynków. O szczegółach teraz Krzysztof Połowiecki.
7: Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli liczyć na wyższe dotacje. W niektórych przypadkach kwota wzrośnie nawet o 10%.
8: Choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
7: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od teraz o dofinansowanie będą mogły ubiegać się także osoby, które są właścicielami nieruchomości krócej niż 3 lata.
8: Trzeba być przynajmniej właścicielem w 50% danej nieruchomości, wtedy będzie można skorzystać z tego okresu skróconego 1 roku.
7: W pakiecie zmian miał się znaleźć także bon na audyt energetyczny o wartości do 1500 zł, ale na to trzeba będzie poczekać do końca roku.
0: Krzysztof Połowecki, dziękujemy.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Kawa dobrze wpływa na serce, tak wynika z najnowszych badań American Heart Association opublikowanych na łamach czasopisma Circulation. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
10: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, ogólnie rozszerza naczynia krwionośne, co z jednej strony jest jej pozytywnym działaniem, natomiast może powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
0: Najlepiej wybierać kawę bez cukru i śmietanki. Zdaniem specjalistów może zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, chorób serca oraz udaru mózgu.
11: Szybki rzut oka przez okno naszego studia. No trochę się rozpogodziło, te ciemne chmury gdzieś tam uciekły i bardzo dobrze. 19 stopni teraz na termometrach i jak mówią synoptycy, bardzo lubię to określenie, głównie słońce. Odczuwalna to stopni 18, czyli o 1 mniej. Wiatr umiarkowany, wieje teraz z południowego zachodu, a ciśnienie stabilne 1014 hektopaskali. Przed nami względnie ciepły wieczór i takaż noc, temperatura powinna oscylować w okolicach 13-14 stopni w tym najchłodniejszym momencie nocy, ale w nocy i nad ranem może zacząć padać i niewykluczone, że przelotny deszcz towarzyszyć nam będzie szczególnie w pierwszej połowie dnia, jutro też chłodniej niż dziś, bo mniej więcej do 19 stopni. Jarek Budnik, ja już mówię do usłyszenia. Do jutra, parę minut po 16:00 czekam na Państwa, bo za chwilę Marek Jaromski.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Dobry wieczór Państwu. Taka refleksja letnia, to wspaniale jest podróżować z miejsca na miejsce, szczególnie jak jest słońce i fajne pejzaże, a ja jestem teraz pomiędzy Ostrołęką a Kadzidłem. Za Kadzidłem jestem w miejscowości Wach. Przyjechałem do małżeństwa państwa Bziukiewiczów. Zacznę od rozmowy z panem Zdzisławem po prostu, bo ja lubię zaczynać z facetem gadkę, to on mi powie, jaka jest jego żona, bo jak do niej pójdę, to będę wiedział, jak się uśmiechać. Pani Zdzisławie, ale to tak na poważnie, to albo pół żartem. Pan jest stąd, no tu się inaczej szuka kobiety niż w mieście, no to inna kultura po prostu jest bycia. Wolniej to wszystko można się przypatrzeć.
2: Dzień dobry Państwu. Tak, ja jestem tubylcem, takim kurpsiem już z dziada, pradziada. Koło mnie żona to jest przywłoka.
1: A co to znaczy to słowo?
2: Ona nie jest kurpi. To takie stare słownictwo jak przyszedł, czyli przywlókł. I ona jest przywłoka, my mówimy, że ona jest suwałka, ale to jest taki czysty PRL.
1: Ale wie pan co, ja mam sąsiadkę 30 lat czy 40 jest, to mówią, że ona od Krzyżaków, a ona tam żyje w miejscu, gdzie ja jestem.
2: Bo u nas żona, mówimy, że ona suwałk jest, bo jej rodzice z różnych stron pochodzą. Dziadek ze strony ojca, dziadkowie są z Wołynia, tylko się osiedlili w Sławnie koło Słupska.
1: Ale zdążyli przeżyć.
2: Tak, była to duża wieś i dzięki temu ta wieś przeżyła, bo dobrą samoobronę miała i po wojnie ruski dobrą stronę ich wsadzili w pociąg, że w tą stronę. Tam jeden rok, jedną zimę przeżyli gdzieś koło Malborka, bo zaraz wszystki dobytek z dokumentami łącznie im okradzą, ruskie okradli. Później za ileś lat się okazało, że identyczne nazwiska i imiona są koło Legnicy.
1: A czyli, aha, na te dokumenty podłączył.
2: Wiadomo, że to ruskie byli, nie? Bo oni dużo tutaj takich osadników robili swoich, a to były takie czasy, że trudno było udowodnić, kto skąd jest. A znowu jej mama pochodzi pod Suwałk. I oni studiowali razem w Gdańsku i się tam poznali. I podczas tam pod koniec studiów się ślub wzięli. I żona się w Brodnicy urodziła, bo tam odpracowywali studia, bo kiedyś był.
1: Ale
2: ten
1: Brodnica to w którym miejscu to jest?
2: To jest te Powiśle tak tutaj, nie? Bo tam z rok odpracowywali studia i później jak województwa powstawały, to oni się przeprowadzili do Suwałk, bo kadry potrzeba było. I wychowała się w Suwałkach, mówimy, że Suwałka, tak szczerze mówiąc, to trochę tu, trochę tam.
1: No jak dotarł pan do niej? Kiedy ona stamtąd tu przyfrunęła?
2: A to był taki trochę przypadek, bo byłem na Jarmarku Jakubowym, to było tak pod koniec lipca, zawsze w Olsztynie jest taki jarmark Jakubowy na Starówce. I ja byłem tam z wyrobami bursztynowymi, żona ze swoimi koronkami, tam wtedy jeszcze ich haftowała i przyszła się spytać, gdzie tu kawę można dostać, czy tam herbatę.
1: A pan tak, powiedział u mnie.
2: I tak gadu i tak się zostało do tej pory.
1: Do tej pory, to teraz przerwa i dalszy ciąg opowieści po muzyce.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
4: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Przypominam, gdzie jestem. Jestem w miejscowości Wach. To jest mała wioska położona od trasy w kierunku na Zakadzidłem, na Szczytno.
2: To jest trasa 53 z Ostrołęki tu na Szczytno, na Mrągowo. 30 kilometrów za Ostrołęką.
1: No, namierzył pan ładnie jak na mapie. I rozmawiamy o tym, aby się trzymać za ręce nie tylko chwilę, bo mi się ona podoba na chwilę, tylko do końca życia. Mówimy o małżeństwach takich, o normalnym życiu, bo pan jest normalnym facetem. Zdobył kobietę, powiedział kiedy.
2: O, to było, u nas to historia taka dosyć ciekawa jest, bo my żeśmy się krótko znali, żona od mamusi uciekła, widocznie coś jej spasowałem.
1: Ale tak naprawdę z domu uciekła?
2: Tak.
1: Ale to pan wabia ma w sobie.
2: Tak, uciekła od mamusi z domu i my żeśmy się poznali pod koniec lipca, tak w październiku już tutaj zamieszkała, a w grudniu ślub żeśmy wzięli, że to była taka przyspieszona sprawa.
1: No, ze względu na ciążę?
2: Nie, ciąży nie, to dopiero prawie za 2 lata była. Po prostu miłość od pierwszego wejrzenia.
1: Ale to jest, ja to wiem, że to jest. No. Ale pan w ogóle się tak rozpromienił, jak wypowiedział to słowo.
2: Ja tam będę skromnym chłopcem widocznie, musiałem zawrócić jej w głowie, bo żona tylko 12 lat młodsza ode mnie jest. Ale to u nas rodzinna tradycja. Mama od taty też była 12 lat młodsza. Że to
1: mało, bo u mnie dziadek był 30 lat starszy od babci.
2: I nawet mama tam jakieś cudów w tym wyglądała, że dlatego, że tyle lat młodsza, bo to w takim samym wieku żeśmy ślubi brali, i oni i mi, że no to jakieś takie już
1: zostaje.
2: Ślady z nieba były, nie? I tak jesteśmy już ćwierć wieku razem. Mamy 4 dzieci, jak na dzisiejsze czas, i to kurczę.
1: No, dziwią się.
2: No, bo to dzisiaj to na kobietę wypada dzieciak i ucho. Dzieciak
1: albo kotek.
2: No to ja też się śmieję, że teraz to kobiety myślą około 50 o dzieciach, ale to wtedy trzeba kotka kupiwać i dzieciaka kupić, bo to mamy pauza i kot tylko został, nie?
1: No tak.
2: No ale inne warunki mamy teraz, a to figurę straci, a to tamto.
1: No przejmują się za bardzo, a czas ucieka.
2: No, ta wolność poszła trochę w drugą stronę, że później budzą się jak starcami są, że są sami. A jednak ta taka większa rodzina jest dużo weselej i takie ja sam po sobie wiem, że jak ta 4 dzieci, to i mniej pilnowania jest, bo dzieci z sobą się zabawiają, a tak jak jeden, to trzeba za nim chodzić, on za sobą chodzi.
1: Ale to ciekawe, że każdy inny.
2: No to tak tu jest.
1: I się pan dziwi, no, każdy inny, niby pana.
2: No to matrycy nie ma, no to wiadomo, że te charaktery gdzieś tam skądś podchodzą. Jeden tam w moją rodzinę, drugi w żony rodzinę. I każdy inny, bo no co tu, nie są klony, nie?
1: Nie są klony, to normalne. Panie Zdzisławie, ale tak mówi pan o swojej żonie, ale nie powiedział pan, jak ona ma na imię.
2: Ona ma Laura, to
1: jest. A jakie ładne.
2: Dziwne jak na tamte czasy.
1: No bo pan nie filon.
2: Nie. W tamtych czasach, jak to nawet sprawdziłem, to rocznie 3-4 Laury w Polsce tylko żony były. No nie wiem, skąd teściowa tak wytrzepała, bo tam wtedy tak tych horrorów.
1: Od liścia laurowego.
2: No bo ja nieraz się śmieję, że te imiona to powstawały, zależy jaki tasiemiec w telewizji leci, nie? Jak te Izaury były. Ale teściowa, no Zenobia, to też takie dosyć rzadkie imię.
1: Dziwne, nie? Właśnie. Jesteśmy na etapie już za mąż pójścia. Pana Zdzisława i pani Laury żyją sobie w Wachu. Teraz będzie krótka przerwa, a potem to takie normalne życie, takie pana mądrości jako męża i faceta. Stąd, spod kadzidła, pan jest kurpiem. Twardzi ludzie tu są. Do usłyszenia po przerwie.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Proszę Państwa, jestem w miejscowości Wach, Kurpie, no głębokie Kurpie. Mija się wspaniałe pola z krowami, które chodzą naturalnie i żywią się tym, co tam rośnie. To wszystko zdrowe. Pan Zdzisław Wach opowiada swojej małżonce, o swoim małżeństwie właściwie, bo jesteśmy na etapie, że się już pobrali, mają dzieci czwórkę, a teraz czas na takie mądrości kurpiowskie, bo faceci stąd inaczej patrzą na kobiety niż faceci w mieście, wiem, bo tam patrzą po wierzchu trochę bardziej najpierw.
2: Trudno to powiedzieć, bo to takie, szczerze mówiąc, ludzie się poznają z czasem, nie? No i takie wspólne życie, no to jest też jakieś kompromisy. Dzisiaj mamy trochę inne czasy, każdy kurna uważa się za wolnego, wszystko wolno mu robić, a nie patrzy na to drugą osobę i później patrzysz, tam tylko się złączą, zaraz rozwód. No bo małżeństwo jest kompromis, jak to się mówi. Jak dzielisz to łóżko, no to musicie się we dwójkę zmieścić na tym łóżku, a nie każdy łóżko.
1: A to dobra mądrość.
2: A nie łóżko tylko dla jednej osoby, a druga się spicha. To tak samo ze wszystkim. Czy, i z tym życiem na co dzień jest. Bo wiadomo, każdy tam ma wady i zalety, nie? I że trzeba sobie ustępować nawzajem. Ja to się często śmieję, bo tak ludzie jak tu przychodzą do naszego muzeum, a mówią tak tu poukładane i tak wszystko.
1: Ale jeszcze wspomnę, bo jesteśmy, bo pan z żoną prowadzi takie kurpiowskie muzeum. Wszystkie rzeczy, kultura stąd jest zgromadzona na ich siedlisku.
2: I właśnie tak turystom opowiadam, że dlatego tak tu poukładane, posegregowane jest, no bo trzeba być takim kompromisowym. Jak się zobaczy, że żona troszkę jakaś nerwowa się robi w kuchni, to ja cmichnę podwórko, tu sobie poukładam i tak całe życie na tym podwórku. I dlatego porządek jest, nie? Że właśnie trzeba mieć swoje jakieś tam takie granice, że dać komuś sobie i czas dla siebie, a nie tylko jedno na drugim. I dlatego w COVID-zie tyle rozwodów było, bo za długo siedzieli w jednych...
1: A skąd pan wie?
2: A, no statystyki, bo w media żeście krzyczeli na ten temat.
1: A to kiedyś też były takie lata, ludzie się zaczęli rozmnażać w stanie wojennym.
2: No być może, tylko coś tam z tych statystyk nie widać, żeby więcej, jeszcze mniej jest.
1: No ale, ale u pana jest czwórka, naokoło sąsiedzi.
2: No bo my lubimy dzieci, uważamy, że to te życie takie, jak się razem jest, no to trzeba zostawić i tych potomków po sobie. Przecież reprodukcja to jest trójka dzieci, nie? W dzisiejszych czasach, no to lada moment wyginiemy, nie? No bo nie ma tych dzieci i o czym tu gadać? Każdy krzyczy o emeryturach, rentach, a kto to będzie pracował na te emerytury, renty, jakich nie ma? Bo nie ma młodych ludzi do roboty. No pewne sprawy, ta miłość, to no to daje taki owoc, że i dzieci są, a nie tylko się o sobie myśli, bo to też jakieś wyrzeszenie jest.
1: Ale to musi się pan tego nauczyć, bo pan nie wiedział, jak był pan młody. To przychodzi z czasem.
2: Nie, no to wiadomo, że to czas swoje robi, czas uczy, że te, jak to kiedyś mówiono, że stary to był mędrcem, bo miał te doświadczenie, praktykę. No
1: a, dzisiaj... a dzieci się pana słuchają?
2: Szczerze mówiąc, dosyć posłuszne są. Jak na... bo tam one nigdy nie dostały tam ani klapsa, ale po prostu tacy stanowczy jesteśmy, że to i tam, bo to jest kwestia po prostu wychowania od małego, że to można robić, tak się zachować, tam gdzieś iść, że tak się robi i przecież te dzieci się uczą od nas. Podglądają. Tak samo jak my kiedyś żeśmy się od rodziców uczyli tej roboty, bo przecież kiedyś dzieci pracowały, że dzieciak dorastał, to praktycznie wszystko to umiał, co rodzice. Tak samo i oni zachowania się uczą. Jeżeli nie masz tej kłótni, tego bajzeru w domu, no to i oni powielają tych rodziców, a nie sąsiadów.
1: Życzenia dla mężczyzn na świecie. Ostatnie zdanie.
2: Oj, to trudno
1: po kurpiowsku coś.
2: Ja to bym powiedział, że teraz to chłopi niech się organizują, jakieś stowarzyszenia chłopskie zakładają, bo teraz dyktatura babska jest, trzeba o prawa chłopskie się dopominać.
1: To powiedział pan Zdzisław Ziółkiewicz. Zapraszam państwa do Wachu, jeśli chcecie pofilozofować z nim, to on tutaj mieszka i prowadzi z żoną muzeum. No to w tym tygodniu był mężczyzna, w przyszłym będzie kobieta. Posłuchamy jej strony życia i co ona sądzi o facetach stąd. Do usłyszenia. I trzymajmy się za ręce, nie na chwilę, tylko do końca życia, bo to czułe.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki przez najbliższe 2 godziny przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Na początek Iwan i Fotonowela, potem Ken Laszlo Tonight. Będzie też trio Bad Boys Blue w nagraniu Kiss You All Over Baby.

To była formacja Bad Boys Blue, a przed nami Sissy Catch i Soul Survivor, potem Jason Donovan i Nothing Can Divide Us, a także Magneto i hiszpańskojęzyczna wersja przeboju Voyage Voyage, czyli Vuela Vuela.

0: hiszpański wokalista Magneto utworem Vuela Vuela zakończył ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Hiszpański duet Baccara to jeden z najpopularniejszych zespołów wykonujących muzykę disco. Na początek tego miksu Sorry I'm a Lady, potem Luisa Fernandez, Lay Love on You, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, a także grupa La Bionda w nagraniu Bandido.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, tu Lato z nutą nostalgii. Fancy i Bolero na początek tego miksu, potem Blue System i Magic Symphony.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu królowa dyskotek Donna Summer i piosenka, od której zaczęła się jej wielka kariera, Love to Love You Baby, potem Barry White, Let the Music Play, a także grupa Saragossa Band w piosence Rastaman i Tina Chas w piosence Dance Little Lady Dance.

W dalszym ciągu wielkie hity ery muzyki disco to Girla i Help Help, potem Ivan Eliman i przebój z filmu Gorączka sobotniej nocy If I Can't Have You. Będzie też grupa Hot Chocolate w nagraniu Everyone's a Winner.

To był zespół Hot Chocolate, a to już grupa Case and the Sunshine Band i That's the Way I Like It. Potem Cool and the Gang Ladies Night i zespół Chic w nagraniu I Want Your Love. Ten mix zakończył dziewczęta z formacji Sister Sledge utworem We Are Family.

0: Trio Sister Sledge utworem We Are Family zakończyło dzisiejsze lato z nutą nostalgii. Zapraszam już jutro, słyszymy się o godzinie 20.
1: Radio Plus Warszawa.

Witam Państwa. Kempingowe pozdrowienie dla słuchaczy Radia Plus przesyła Karol Strasburger. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Oddałbym chyba pieniądze i sławę, zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm.